0: Скат.
1: В поszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat.

0: SK2 Kielce.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Ciekawi mnie
1: post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie
1: post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się
1: post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak
1: post.

okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah.

0: patrzą non stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Piątek, piąteczek, piątunio w końcu. Prawie mamy weekend, jeszcze tylko kilka godzin. A jaka pogoda nas dziś czeka w Kielcach? Temperatura 25-26 stopni, trochę słońca, trochę chmur, niewykluczone, że w dzień pojawią się burze i deszcz. Ale poza tym ciśnienie mamy w normie, wiatr raczej nam troszkę osłabie, także mimo wszystko powinno być dziś przyjemnie, tym bardziej, że jest piątek. A na ulicach w Kielcach bez większych utrudnień.
1: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. W okolicy punktu poboru opłat Nowa Wieś samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. W stronę Gdańska zablokowany jest jeden pas i cztery bramki wjazdowe. Ruch odbywa się pozostałymi bramkami. Służby pracują nad udrożnieniem przejazdu, a utrudnienia możliwe są jeszcze o poranku. Uszkodzone dachy i połamane drzewa. To w Małopolsce, gdzie w nocy nad regionem przeszły burze. Najgorzej było w Myślenicach i Dobrzycach, mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
2: Wśród najbardziej charakterystycznych zdarzeń odnotowano zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobrzycach. Łącznie uszkodzonych zostało 9 dachów, a najwięcej tego typu zdarzeń odnotowano właśnie na terenie gminy Dobrzyce w powiecie myślenickim.
1: Dziś ma być spokojniej, ale cały czas obowiązują alerty przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. ABW zatrzymała Ukraińców podejrzanego o próbę zamachu na zlecenie rosyjskich służb. 63-letni Serhii P. usłyszał zarzuty. Mężczyzna miał podłożyć bombę pod autem przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego. Potem uciekł do Polski. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Do próby zamachu na przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego doszło w podkijowskim Irpieniu. Serhii P. miał podłożyć pod jego autem improwizowaną bombę. Ta miała eksplodować po połączeniu na dołączony do niej telefon komórkowy. Mechanizm ostatecznie jednak nie zadziałał. 63-latek po nieudanym zamachu zbiegł do Polski i ukrywał się w Warszawie. Agenci namierzyli go we współpracy z ukraińskimi służbami, zatrzymali i doprowadzili do prokuratury. Śledztwo w tej sprawie wciąż jednak trwa, prowadzi je ABW pod nadzorem prokuratury krajowej. Zatrzymany Serhii P. został tymczasowo aresztowany.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
4: SK2 Sport.
1: Imponująca gra polskich klubów w europejskich pucharach. Lech Poznań rozbił FC Thun aż 7-0. Jagiellonia Białystok wygrała z Iberią Tbilisi 4-0. W lidze konferencji było trudniej. Górnik Zembrze przegrał z AS Monaco 2-3, a Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2. Rewanże już za tydzień. Iga Świątek w półfinale turnieju w Cincinnati. Ćwierćfinałowe starcie z Jeleną Rybakiną zaczęła świetnie, wygrywając pierwsze gemy. Przy stanie 4-1 rywalka przez kontuzję poddała mecz. O awansie do finału Świątek zagra z Jessiką Pegulą.
5: Człowiek taki zaspany, że guziczki z opóźnieniem naciska. No trudno. Mam nadzieję, że te guziczki jakoś się rozgrzeją. Moje paluszki się rozgrzeją, żeby je dobrze naciskać. Jak nacisnę teraz na przykład. O!
4: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
5: A Jarząbek Cwaniaczek na urlopie. Dawid Wajda, cześć, dzień dobry, 6:03, z dedykacją dla wszystkich pięknych pań, których imiona pojawią się właśnie w tej piosence. Tak zaczniemy ten piątek. Wilki, zróbcie głośniej.

No, żadnego żaru Doda się nie boi, słuchać to w tym utworze. Kiedyś jak Doda robiła ten utwór, to spotykałem się z takimi opiniami: to jest Doda? Naprawdę to jest Doda? Bo to był wielki powrót Dody po kilku latach nietworzenia utworów. Proszę bardzo, Doda i Zatańczę z Aniołami na 9 po 6. To już za nami w Radiu SK2. Za chwilę grupa Perfect. A ja dzisiaj patrzę, na jaki piękny dzień mamy. No piękny! Piątek przecież, nasze ulubione słowo na P! To piątek. Joanna, Wiktoria i Franciszek obchodzą imieniny. Oj, dzisiaj święta takie są jak Międzynarodowy Dzień Optymisty, Międzynarodowy Dzień Seksu. Nie wiem, nie będę sprawdzał, świętujcie co chcecie. Można dzisiaj świętować na wesoło. Nawet jak ktoś będzie na smutno świętował, to i tak trzeba na wesoło, bo przecież ja patrzę na ten Dzień Optymisty. Oczywiście, że patrzę na ten Dzień Optymisty. Zawsze trzeba patrzeć na jasne strony naszego pięknego świata i tego się trzymajmy. W ogóle ja na przykład tak, o, dzisiaj przed chwilą kawę robiłem, ani nie musiałem fusów wymieniać, wody nie musiałem dolewać, ziarenek nie musiałem dosypywać, full service obsłużyło mnie. Jak tu się nie cieszyć z życia? Są takie małe rzeczy, co cieszą. W Dzień Optymisty to wszystko takie drobne trzeba dostrzegać. Czy potrafimy się cieszyć z małych rzeczy? No mam nadzieję, że potraficie. Z czego się cieszycie jak dziecko? Z takich małych rzeczy. Może ktoś znalazł ostatnio 5 zł w kieszeni. To są takie małe rzeczy, co cieszą. Dajcie znać, czy można się z czegoś cieszyć jak dziecko? 726-826-826. Mam nadzieję, że tych cieszących się po drugiej stronie odbiornika jest dużo. Dzwońcie, nagrywajcie się też na naszego radiowego messengera. Czy można się z czegoś cieszyć jak dziecko?

0: To wczoraj padło na antenie, co robi raper w kuchni. 16 po 6 Metzner na antenie Radia SK2. No, słuchajcie, można się cieszyć jak dziecko w dzień optymisty. Można się cieszyć jak dziecko w dzień optymisty, tylko trzeba sobie znaleźć ku temu dobry powód, prawda?
1: Witam, jako warszawski taksówkarz cieszę się bardzo, że pada deszczyk, bo klientów przybywa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie, co prawda. No nie, no była ta pogoda ostatnio taka, że ten deszczyk był, ale to już może się zmieni. Może ci, którzy mieli wrócić z urlopu, wrócą i odczarują i znowu będzie ładna pogoda. Tego nie wiadomo, ale z takich prostych rzeczy właśnie można się cieszyć. Dajcie znać, 726-826-826, włączamy radiową sekretarkę. Można też nagrać głosówkę na naszym messengerze. W dzień optymisty, z czego jeszcze można się cieszyć jak dziecko? SK2

Wolne miejsce na parkingu pod samym wejściem. To jest po prostu fart na dziś, rzeczywiście, cieszę się. No, pozdrawiamy, to napisał Kamil. Kamil w dzień optymisty, z takich właśnie rzeczy można się ucieszyć. Jest jeszcze jedna wiadomość. Jasne, cieszymy się przede wszystkim, że żyjemy, Wojtek. No i właśnie, takie rzeczy trzeba dostrzegać, do tego dnia optymisty i do tego, z czego się cieszycie, jak dziecko, jeszcze wrócimy. Ale teraz chciałem optymistycznie rzucić okiem na prasę. I słuchajcie, rzeczywiście dzisiaj jakieś takie bardziej optymistyczne te newsy. To znaczy tak, może na nie patrzę w ten dzień optymisty. Proszę bardzo, pierwsza strona. Gwiazda na dobre i na złe odnalazła szczęście z kobietą. Proszę. Joanna Jarmołowicz z tajemniczą blondynką spotyka się od kilku miesięcy. Najważniejsze, że znalazła swoje szczęście. To jest najważniejsze. Proszę bardzo, następny pozytywny news. Była ministra poleca duńskie masło. Joanna Mucha na urlopie w Sopocie, poczekajcie, w Sopocie, doradziła zagranicznej turystce duńskie masło, ignorując dobre polskie produkty. No, nie, tu też jest...

0: też trzeba znaleźć plus. Może była polska ministra wychodzi z założenia, że polskie masło tylko dla Polaków. I tu by mógł być plus. O, i tu jest hit, jeszcze mam jeden. Też szukam plusów, jest, nawet wielkimi literami, bo jest niby napisane ceny paliw w górę w prasie, ale troszkę.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
9: Nad Kielcami dziś trochę chmur i trochę słońca. Niestety temperatura niższa niż wczoraj, do 25-6 stopni, ale oczywiście to jeszcze może się zmienić. Nie wykluczono, że w ciągu dnia pojawi się deszcz i pojawią się burze, ale za to mamy ciśnienie w normie. I drodzy kierowcy, przypominam jeszcze, że na ulicy Źródłowej możecie się natknąć na utrudnienia do końca dzisiejszego dnia, bo tam trwają prace drogowe, także lepiej omijać to miejsce.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wyciek amoniaku i ewakuacja w Lublinie. Wczoraj wieczorem przy ulicy Metalurgicznej rozszczelnił się zbiornik z substancją zawierającą amoniak. Pracownicy firmy zostali ewakuowani, mówi Sylwester Wójcik ze Straży Pożarnej w Lublinie.
11: Ewakuowało się 14 osób przed przybyciem Straży Pożarnej. W trakcie tych działań 3 pracowników zaczęło się uskarżać na zawroty głowy i zostali zabrani przez pogotowie na obserwację.
10: A amoniak to substancja o silnym, drażniącym działaniu, która w dużym stężeniu może być niebezpieczna dla życia i zdrowia. Dziś Diamentowa Liga w Lozannie. Wystartują Pia Skrzyszowska, Agnieszka Chorzępa i Patryk Sieracki. Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez Płotki. Przypomnijmy, tydzień temu zdobyła srebro Mistrzostw Europy w Birmingham. I na koniec niesamowita akcja.

Akcja ratunkowa na Pacyfiku. Dwóch meksykańskich rybaków przez 5 dni dryfowało po oceanie na przenośnej lodówce. Ich łódź zatonęła podczas połowu. Mężczyźni nie mieli ani jedzenia, ani wody. W końcu odnaleźli ich meksykańscy marynarze kilkaset kilometrów od wybrzeża Gwatemali.

Tak, gwiazd na antenie Radia SK2, która wystąpi na Top of the Top Sopot Festival 2026. To już wszystko, zaczyna się w poniedziałek, a my przypominamy, w tym tygodniu bilety rozdajemy na to wydarzenie. Jeszcze o tym dzisiaj będziemy mówić. 22 minuty do godziny 7, a Sarsa przecież jest na drugim miejscu też naszej gorącej polskiej dwudziestki, a dziś jest piątek. Dziś po 18 kolejne notowanie. I jeszcze w ciągu dnia można wszystko zmienić. Można zrobić na przykład, żeby Sarsa była na pierwszym miejscu i zdetronizowała Dawida Podsiadło z jego utworem Na Błysk, który triumfował w ubiegłym tygodniu. SK2.pl, gorąca polska dwudziestka, tam głosowanie trwa, a od 18 już wszystko będzie policzone i grane na naszej antenie. SK2.

0: czyli tylko 12 łez. Tak można powiedzieć w dzień optymisty. 10 minut zostało nam do godziny 7. Sylwia Wiśniewska, za chwilę grupa T-Love. Są optymiści, dziękujemy wam bardzo.
1: Cieszę się, że w ogóle takie radio istnieje u nas w eterze. Naprawdę, z całego serca wam dziękuję.
0: Proszę bardzo, najlepsze polskie hity tylko u nas. Mamy miłośników tych dobrych polskich brzmień, bardzo dobrze, bo jeszcze przed 7 T-Love, jeszcze przed 7 Oscar Sims. Proszę.

0: Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch, a ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
11: To zależy.
10: Czyli?
11: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
10: Serio?
11: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
10: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
11: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
10: I to wszystko na jednej uczelni?
11: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
10: To właśnie studia, których szukałam.
11: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
12: I po reklamie.
13: Dzień dobry, Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, jak sytuacja na ulicach w Kielcach. Już oczywiście troszkę więcej się dzieje, zwłaszcza w centrum i przy trasach wlotowo-wylotowych do naszego miasta. Większy ruch oczywiście na ulicy 1 Maja czy na ulicy Łódzkiej. Tam może się już oczywiście korkować. A co dzisiaj w pogodzie w Kielcach? Temperatura 25-26 stopni maksymalnie. Trochę słońca, trochę chmur nad Kielcami. Tak będzie raczej przez cały dzień. Wiatr raczej słaby.
14: Jest 7, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 200 interwencji strażaków po burzach w całej Polsce. Najgorzej było w Małopolsce. Tam strażacy wyjeżdżali blisko 200 razy. Wiatr momentami osiągał 115 km na godzinę. Stąd uszkodzone dachy i połamane drzewa. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Najważniejsza informacja jest taka, że nikt nie ucierpiał. Deszcz, grad i wichury dały się najbardziej we znaki strażakom w powiecie myślenickim, gdzie strażacy wyjeżdżali do akcji 100 razy. Tam też czekało ich najtrudniejsze zadanie tej nocy.
16: Zerwanie dachu o powierzchni około 140 metrów kwadratowych z budynku mieszkalnego w Dobczycach.
15: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży. Skutki burz dały się we znaki również służbom na Lubelszczyźnie. Strażacy musieli zabezpieczyć zerwany dach m.in. w kolonii Gdeszyn w powiecie zamojskim. Dziś ostrzeżenia przed burzami obowiązują na Dolnym Śląsku, w części Wielkopolski, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim.
14: Kaucja na małpki dopiero w przyszłym roku. Prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego mają ruszyć we wrześniu. Zapowiedziała to wiceminister klimatu Anita Sowińska.
17: Ten proces będzie trwał jakiś czas. Na pewno nie będzie to koniec roku, natomiast od razu też uczulamy, że my planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis.
14: A wydłużyć ma się też okres ważności bonów kaucyjnych. Teraz to 30 dni. Tłumy w okolicy Wałbrzycha prawdopodobnie nie było. Sztab kryzysowy po sprawdzeniu zdjęcia uznał, że cała historia mogła być zmyślona. Mężczyzna, który powiadomił służby, będzie musiał wyjaśnić sprawę policji.
18: Policjanci

0: Ci będą prowadzić czynności zmierzające do ustalenia okoliczności powstania tego zdjęcia, rozpowszechnienia.
1: Mówi nam Magdalena Ząbek ze świdnickiej policji. Wiele zależy teraz od prokuratury. Jeśli mężczyzna celowo wywołał panikę, może dostać grzywnę, a nawet trafić do więzienia.
2: SK2 Sport.
1: Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Polka awansowała do półfinału turnieju. W ćwierćfinale prowadziła z Jeleną Rybakiną 4-1, gdy rywalka z powodu kontuzji poddała mecz. W półfinale Świątek zagra z Jessicą Pegulą. Głośny transfer w Ekstraklasie. Nowym napastnikiem wieczystej Kraków został Eftimios Kuluris. Grek jest dobrze znany polskim kibicom. Grając w Pogoni Szczecin został królem strzelców, a ostatni sezon spędził w Arabii Saudyjskiej.
3: 7:02. Dzień dobry. Nie ma pumy, w sensie ktoś sobie podśmiechujki robi, więc jak zobaczycie jakiegoś kotka, to przyjrzyjcie mu się dobrze, kici, kici, taś, taś i tak dalej, jak już na bezpiecznej odległości jesteście. Jakieś przybliżenie na telefonie, zdjątko i wtedy będzie wszystko jasne, a nie siejemy panikę w całym kraju. Mrau!
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Mówię, ewentualnie kogoś jak bardziej można się wystraszyć, jak w trzech paskach go spotkacie niż w pumie, no.

0: Weekend się zbliża, warto by było spotkać się ze słońcem twarzą w twarz. Przynajmniej tego życzymy na piątek, sobotę i niedzielę, albo dla tych, którzy jeszcze mają ostatnie dni urlopu. To się może przydać w górach, nad morzem, na Mazurach, gdziekolwiek w tym momencie wypoczywacie. 10,5 minuty po 7. Oj, problemy Donalda Trumpa w USA, spadek poparcia dla prezydenta Stanów Zjednoczonych i to się może wiąże, może nie, bo to dane za ubiegły rok. Spadek popularności imienia Donald. 400 nowonarodzonym dzieciom w zeszłym roku nadano imię Donald w Stanach Zjednoczonych, co jest najniższym wynikiem w historii. Czytam. Imię Donald w zeszłym roku było 690 najpopularniejszym męskim imieniem wśród amerykańskich noworodków, co nie jest w czołówce raczej. Raczej to w czołówce nie jest. No ale u nas w kraju jest taka jedna osoba, która może wiedzieć, czyja to jest wina.
1: To pan Tuska trzeba o to pytać, a nie mnie.
2: Eskad

0: za każdym razem od Julii. Tak samo się cieszymy za każdym razem, że jest piątek. Prawie 18 minut po 7. Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. W newsach dzisiaj słyszeliśmy o niesamowitej akcji ratunkowej na Pacyfiku. Dwóch meksykańskich rybaków zostało uratowanych przez marynarkę po 5 dniach dryfowania po oceanie. Uratowała ich przenośna lodówka. Łódź ich zatonęła, ale mieli przenośną lodówkę, dzięki której przez 5 dni utrzymali się na powierzchni oceanu. Kto wie, może to jest jeden z bardzo nielicznych przypadków na świecie, że człowiek był zadowolony z tego, że ma pusto w lodówce.
1: SK2.

0: Tylko ja.
1: 25 minut po 7 Ira w Radiu SK2, a już po 7.30, przecież jest piątek, więc PKP, pozdrów kogoś piątkowo, przygotujcie swoje telefony, żeby nagrać głosówkę na naszym Messengerze albo zadzwonić do radia.
2: SK2.

0: plama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
8: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
10: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
11: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
10: A wyżywienie będzie?
11: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
10: Kiedy?
11: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
10: A gdzie zgarnąć bilety?
11: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
18: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
17: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
18: Niemożliwe.
17: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
18: Sprawdźmy to.
17: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3, kiermaszpłytek.pl. I po reklamie.
19: Nad Kielcami dzisiaj trochę słońca, ale też będą się pojawiać chmury, bo nie wykluczono, że z tych chmur dziś w ciągu dnia troszkę popada przelotnie. Nie wykluczono, że też po południu pojawią się burze, ale to oczywiście może się jeszcze zmienić, a temperatura do 26 stopni. A na kieleckich ulicach coraz więcej się dzieje, ruch nam się rozkręca, zwłaszcza w centrum, na ulicy Warszawskiej, Łódzkiej czy 1 Maja. Okolice Kadzielni również powolutku mogą się korkować, większy ruch też w okolicach Tarnowskiej.
20: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 23-latek planował zamach na czołowych polskich polityków. Cyberpolicjanci znaleźli w internecie jego wpis dotyczący możliwości zorganizowania skoordynowanego ataku. Mężczyzna został zatrzymany w województwie lubelskim. Prokurator przedstawił mu kilka zarzutów. Sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie, a 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia. Kierowca ciężarówki na polskich numerach zatrzymany w Niemczech. Mężczyzna zwrócił uwagę innych kierowców swoją niepewną jazdą. Policjanci zatrzymali go na autostradzie, a badanie alkomatem wykazało ponad 3,5 promila alkoholu. Prawie 3,5 miliona złotych na wypoczynek w Podlaskiem. W ramach podlaskiego czeku turystycznego do turystów trafi 11 tysięcy takich czeków. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 września.

0: 726-826-826 to nasz numer telefonu. Jest piątek, zatem... PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Zasady są proste. Przedstawiamy się, mówimy, kogo pozdrawiamy i kim jest dla ciebie. Zapraszamy, żeby w tym momencie dzwonić do radia. Są też tacy, którzy czasami nie zdążą zadzwonić, ale potem nagrywają się na naszą radiową sekretarkę.
1: Dzień dobry, ja też chciałam kogoś pozdrowić, tylko jak zwykle się nie dodzwoniłam.
0: A tutaj się dodzwaniają. Pierwszy telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tu GPS. Nie GPS, tylko...
2: Dzień dobry, Krzysztof się kłania. Chciałbym pozdrowić serdecznie mojego misia Anusię, którą bardzo, bardzo kocha, i jej koleżankę, która przebywa na urlopie w Gdyni. O. I tańczył Maksyma w Gdyni, no.
0: Okej, okay. A powiedz, misiaczek twój to żona, dziewczyna, narzeczona?
2: Żona.
0: Dobrze. Dziękujemy, tak, pozdrawiamy. Dziękuję. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
3: Witam, tu Michał. Skoro PKP, to pozdrawiam wszystkich kolejarzy, maszynistów, konduktorów oraz moją żonę, która słucha. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Następny telefon, tu PKP. Dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, Ania z tej strony. Chciałam pozdrowić mojego kochanego męża, moje dzieci, całą rodzinkę, Bioplanet i oczywiście całe Radio SK2.
0: Dziękujemy, miłego, pięknego weekendu dla wszystkich wymienionych. Tu się ktoś nie doczekał, tutaj kolejny telefon odbieramy. 726-826-826. Dzień dobry, PKP, kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię i kim jest dla ciebie?
5: Mam na imię Marcin, pozdrawiam Rafała z drugiego winkla.
0: Z drugiego czego?
5: Winkla.
0: Winkla.
5: Winkielek.
0: Dobrze, pozdrawiamy, w pracy pewnie. Halo, dzień dobry, tu PKP, kolejny telefon, słuchamy.
6: Paweł Zmianówka.
0: Proszę? Proszę, bo zasięgu nie ma. Jeszcze raz. Halo? Halo? No dobra, tutaj nie dosłyszymy się. Tu się ktoś nie doczekał. I następny telefon, tu PKP. Dzień dobry, słuchamy.
7: Ja pozdrawiam pana.
0: Mnie. Dziękuję.
7: Kolegę, który jest panem Kowalskim.
0: Też dziękuję.
7: Pana Jarzobka, który gdzieś tam uciekł z anteny i widzi... Wszystkich słuchaczy. Do bólu.
0: Dziękujemy. Pozdrowienia do bólu. Wszystkiego dobrego. PKP, halo, dzień dobry. Słuchamy pozdrowień.
8: Dzień dobry, ja jestem Alex i pozdrawiam was. Zawsze, gdy jadę do szkoły albo na półkolonie, to bardzo miło jest was słuchać.
0: Oj, dziękuję. A ile masz lat, powiedz?
8: 7.
0: Mama dała telefon, czy tata? Czy masz swój?
8: Tata.
0: Jak ma tata na imię?
8: Leszek.

0: jeszcze raz?
1: Leszek.
0: Jacek, tak?
1: Leszek.
0: Leszek. O, to pozdrawiamy tatę Leszka. Wszystkiego dobrego. Kończy nam się czas w tym PKP, więc tu powinienem zrobić teraz ten odjazd. Ale gdzieś mi uciekł ten odjazd. Poczekaj. Nie, ja to zrobię. Poczekajcie chwilę. Bo się już cisza zrobiła. Gdzie jest odjazd? Tutaj będzie odjazd. O. Żona do mnie teraz napisała. Pozdrów mnie. Żono, pozdrawiam.
2: SK2. SK2.

10 dni. 10 dni zostało do protestu. Kolejnego protestu w naszym kraju. Tym razem nauczyciele będą protestować 31 sierpnia pod kancelarią premiera. Mają postulaty. Główny to jest, żeby powiązać system wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju, a na start chcą 15% podwyżki. 31. Ciężkie te wakacje musiały być dla nauczycieli, bo jeszcze się rok szkolny nie zaczął, nauczyciele już chcą podwyżek. Widocznie może urlop był za długi, na tyle długi, żeby przygotować te wszystkie postulaty. A koniec wakacji to w sumie ostatni dzwonek dla nauczycieli, żeby wywalczyć podwyżkę jeszcze przed pierwszym dzwonkiem. Eska.

Może dla kogoś z was będzie łatwiej. Po ósmej zagramy sobie w Państwa Miasta. Prezent marzeń o wartości 500 do zdobycia. Od teraz można się zgłaszać na 726-826-826 to SMS-owo albo na Messengerze. Tam pamiętajcie, jak się zgłaszacie, to zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest ten dzień optymisty, więc bardzo bym prosił, żeby zgłosić się dwoma najbardziej optymistycznymi słowami, jakie znacie. Potrzebuję dwóch najbardziej optymistycznych słów. To jest sposób do wejścia do gry dzisiaj. Po ósmej sobie zagramy. SK2

0: Reklama.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbus. Cena z aplikacją złoty 90.

0: 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka, cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusho 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
7: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: Pora sprawdzić, jak sytuacja na ulicach w Kielcach, Wiktoria Kmiecik. Dzień dobry, witajcie ponownie. Duży ruch oczywiście w centrum, na obrzeżach naszego miasta. Lepiej omijać ulicę Łódzką w ciągu dnia i ulicę Źródłową. Tam trwają prace drogowe, więc na pewno natkniecie się na utrudnienia. A jaka pogoda czeka nas dzisiaj w Kielcach? Maksymalnie do 26 stopni, trochę słońca, trochę chmury w ciągu dnia. Ciśnienie będziemy mieć w normie, także nasze samopoczucie powinno być całkiem, całkiem dobre.
12: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 23-latek miał planować zamach na polskich polityków. Na jego ślad trafili cyberpolicjanci. Odkryli niepokojący wpis na internetowej grupie poświęconej broni palnej.
13: Ten wpis zawierał apel o wyeliminowanie wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu, jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.
12: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autorem wpisu okazał się mieszkaniec Lubelszczyzny. Mężczyzna został zatrzymany, a sąd zdecydował o jego 30-dniowym areszcie. Grozi mu do 20 lat więzienia. Wyższy CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych. Rząd chce podnieść stawkę podatku z 19 do 30%. Zmiana ma dotyczyć firm, których przychody przekraczają 50 milionów euro. Nowa stawka miałaby obowiązywać od przyszłego roku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Pieniądze z wyższego CIT-u mają pójść na pomoc dla polskich fabryk, a dokładniej na obniżenie cen prądu i gazu, między innymi dla hut czy przemysłu chemicznego. Podatkowy skok do 30% ma być jednak tymczasowy. W kolejnych latach stawka ma spadać. W 2028 roku do 26%, rok później do 23%, by w 2030 wrócić do podstawowej stawki. Dziś to 19%, ale rząd zapowiedział ostatnio, że chce ją podnieść do 22%. Po kieszeni dostaną największe firmy energetyczne i paliwowe, zajmujące się między innymi wydobyciem i handlem ropą oraz gazem, a także produkcją paliw czy przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.
12: A dzisiaj odbędzie się robocze posiedzenie rządu związane z pracami nad budżetem państwa. Rekordowe zainteresowanie półmaratonem w Szczecinie. Na liście startowej jest już ponad 6,5 tysiąca uczestników. W przyszłą niedzielę, 30 sierpnia, odbędzie się też bieg na 10 km i dziecięcy bieg pirata.
15: SK2 Sport.
12: Derby Krakowa rozpoczną piątą kolejkę Ekstraklasy. Krakowie

0: podejmie Beniaminka Wieczystą Kraków. To pierwsze w historii spotkanie tych drużyn. Mecz dzisiaj o 20:30. W tej kolejce dwa spotkania zostały przełożone na wrzesień. To między Rakowem a Górnikiem i Lechem a Jagiellonią. Te zespoły wciąż walczą o awans w europejskich pucharach. A w ten weekend pierwsza runda Pucharu Niemiec. Kibice zapowiadają masowe protesty przeciwko VAR-owi. Ich zdaniem system zabija emocje i powoduje zbyt długie przerwy w grze.
1: Dwie, prawie trzy minuty po ósmej. Dużo tych zespołów z Krakowa w Ekstraklasie w tym sezonie. W ogóle Wisła Kraków postanowiła coś zrobić ze swoim stadionem i o tym za chwilę opowiemy. Nie odchodźcie za daleko.

10 minut po 8 to jest jedyneczka. Pierwsze miejsce naszego notowania ostatniej gorącej polskiej dwudziestki. W piątek tak zadecydowaliście ubiegły, że Dawid jest na czele i prowadzi. Może to się dzisiaj zmieni. SK2.pl, tam cały czas głosujemy, a po 18 ta lista się zaczyna. Przypominam, że za chwilę też zagramy w Państwa Miasta. Dwa najbardziej według Was optymistyczne słowa, tym się zgłaszamy i wchodzimy do gry. Zaraz dwie osoby pojawią się na antenie, będą walczyć o nagrody.

0: Do zielonej fali pasuje, jeśli gdzieś nie ma żadnych korków, jeśli można rozpędzić się do nakazanej prędkości. Utwór w sam raz. Rozpędzamy się już w stronę naszego koła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to muszę troszeczkę przejechać tym, wiecie, fotelem na kółkach, żeby po to koło sięgnąć, potem wrócić nim, postawić na stole, żeby się kręciło i żeby wylosować dla was literkę. Gramy o prezent marzeń. Dzisiaj Joanna gra z Beatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
5: Dzień dobry.
0: Dwa dzień dobry, dwa cześci, super. Dziewczyny, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker jeszcze jest na kole. Jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Jasne.
0: Dwa jasne, super. Asia, zacznie. Asiu, w prawo, w lewo.
5: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Litera M. M jak mama. M jak mama. Asiu, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Mołdawia.
0: Miasto.
5: Malbork.
0: Znana postać.
5: Mikołaj Kopernik.
0: Roślina.
5: Mak.
0: Kolor.
5: Malinowy.
0: Zawód.
5: Mechanik.
0: Samochód.
5: Mazda.
0: Imię.
5: Monika.
0: Po czasie to imię będzie już tam się skończyło. Siedem punktów będzie dla ciebie, Asiu. Dużo, też fajny wynik. Tak, słuchasz na co dzień, wiesz ile po ile zdobywają punktów i wiesz, że siódemeczka to okej?
5: Wiem, że okej, tak.
0: Wiesz, że okej. Zobaczymy, jak poradzi sobie Beata. Ty, Beata, wiesz, że 7 to okej. Musiało być bardzo okej.
4: Tak, godny przeciwnik.
0: Musiało być 8, żeby było bardzo okej. Beatko, w prawo, w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
4: Stop.
0: Nie, samo się zatrzyma, spokojnie. Spokojnie, zatrzymywacz już działa. Litera S. S, S. Litera S. S, tak robi wąż. S. Dobra?
4: Okay.
0: I tak samo też powietrze schodzi z materaca na tę literę. Litera S, 20 sekund, Beato, uwaga, państwo.
4: Słowacja.
0: Miasto.
4: Trzecie.
0: Tytuł filmu.
4: Szybcy wściekli.
0: Imię.
4: Sandra.
0: Roślina.
4: Nie wiem, dalej.
0: Nie można dalej, nie pomijamy.
4: Stokrotka.
0: Potrawa. No już po czasie
4: Sandacz.
0: Będzie. Już będzie potrawa po czasie. Aj, sosna, sasanka chyba jest. No tyle tych roślin na S. Stokrotka, ty powiedziałaś też pięknie. Tylko za długo, Beatko, za długo. Jeden,
4: to
0: dwa.
4: To stres tak działa.
0: Trzy, wiem. Cztery, pięć, czyli 7-5. Dla Asi Juhu! Prezent marzeń. Dla Beaty nagrody pocieszenia. Asiu, gratulujemy. Beato też, bo te nagrody są od Radia SK2 całkiem przyjemne. Też będziesz z nich zadowolona, wiesz?
4: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, dziewczyny. Pięknego weekendu życzę. Państwa miasta w poniedziałek po 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezent

Edyta Bartusiewicz w Radiu SK2, 25 minut po 8. Okazuje się, że już nie tylko po tankowanie i nie tylko po zakupy Niemcy przyjeżdżają do Polski. Szczególnie ci, którzy blisko naszej granicy mieszkają, chodzą do polskich fryzjerów, żeby zaoszczędzić. Sami tu komentują: szybko i za ułamek ceny, mycie, strzyżenie, suszenie, 25 euro, to bezkonkurencyjne. No, ja zostawiam was z pytaniem, na które chyba nie ma dobrej odpowiedzi. I kto tu ma łeb do interesu?

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia.

0: leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od LOT. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Kaufland jest fresh!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
4: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
3: A wyżywienie będzie?
4: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
3: Kiedy?
4: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
3: A gdzie zgarnąć bilety?
4: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Invest. Twój deweloper. I po reklamie.
14: Na termometrach maksymalnie w Kielcach zobaczymy dziś 26 kresek. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa. Jeśli chodzi o słońce, to troszkę się pojawi nad naszym miastem, ale pojawią się też chmury, bo nie wykluczono, że przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Ale to jeszcze oczywiście będziemy sprawdzać na bieżąco i na bieżąco będę Was informować. Ciśnienie mamy w normie, wiatr będzie raczej słaby. Jeśli chodzi o pogodę w sobotę, to ona nam się troszkę zepsuje, bo tylko do 20 stopni.
15: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Służby badają sprawę tajemniczego wybuchu na torach w miejscowości Białka Kolonia na Lubelszczyźnie. Miał go usłyszeć maszynista. Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń, ale monitoring zarejestrował podejrzany rozbłysk. Utrudnienia na A6 w zachodniopomorskiem między węzłami Radziszewo i Szczecin Zachód zepsuła się ciężarówka. Kierowcy mają do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Narkotyki warte blisko 2 miliony złotych przejęte w podwarszawskim Raszynie. CBŚP zatrzymało 58-letniego mężczyznę chwilę po odebraniu przesyłki od kuriera. W paczce było ponad 50 kg marihuany i 2 kg kokainy, a narkotyki przemycono z Hiszpanii.

0: Grupa Jam. Dziękujemy bardzo serdecznie. 21 minut zostało do godziny 9. Papararam, czyli kącik odkurzający. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj ćwierć wieku temu. News, który pojawił się ćwierć wieku temu. Jak to brzmi? Za próbę kradzieży bluzy sportowej w jednym ze szczecińskich hipermarketów 19-letni mieszkaniec Choszczna, to jest województwo zachodniopomorskie, został rozebrany do naga i z napisem na plecach pozostawiony wieczorem w centrum Szczecina. Obsługa stoiska zadzwoniła po kilku mężczyzn. Ci zabrali chłopaka do ciemnego Mercedesa, którym kilkanaście minut krążyli po mieście. Tam rozebrali go do naga i napisali na jego plecach: jestem złodziejem, poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie w depeszy do Polskiej Agencji Prasowej 21 sierpnia 2001 roku. Moi drodzy, od lat wiemy, że w Polsce mamy wolne sądy, ale samosądy to już zupełnie co innego.
1: Może mam wszystko, a może już całe.

0: nigdy nie dam znać.
1: Bajkowy głos to oczywiście musi być Sanach w Radiu SK2. 11 minut dzieli nas od 9. Modernizacja stadionu Wisły Kraków trwa i z tej okazji klub krakowski postanowił zupełnie na legalu sprzedawać trawę. Wymieniają murawę na stadionie i tą dotychczasową chcą się podzielić z kibicami. Zamieścili filmik w swoich mediach społecznościowych, jak pakują tę murawę w takie pudełko w wymiarach 30 na 20 cm i za 6 dyszek za sztukę chcą sprzedawać. Jest tu taki zapisek. Każdy kawałek murawy jest opatrzony certyfikatem autentyczności. Zakupiony fragment zalecamy przesadzić do doniczki lub ogródka. 60 zł za trawę w Krakowie. Jeden kibic powie tanio, inny powie drogo, a trzeci, że przynajmniej kupi, zasadzi i nie trzeba legalizować. Wszystko z certyfikatem.

0: dobrym rytmie zbliżamy się do godziny 9, wtedy najświeższa porcja newsów, w sumie gdzie się nie popatrzy, na czerwonych, na żółtych paskach, w internecie, w telewizji, wszędzie ten Lex Szarlatan i Lex Szarlatan, kto nie wie o co chodzi, za chwilę wszystko bardziej stanie się jasne. O 9 wrócimy do sprawy Lex Szarlatan, bądźcie z nami.
1: SK2 100%

0: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
1: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu.

0: leśny vis-a-vis Dwór Kubikowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
3: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
2: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
3: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: I po reklamie.
10: Cześć Wam ponownie, Wiktoria Kmiecik. Na kieleckich ulicach są miejsca, w których jeszcze postoicie. Oczywiście w centrum i na obrzeżach naszego miasta. Większy ruch na ulicy Pakosz, może być też na ulicy Tarnowskiej, utrudnienie na ulicy Źródłowej i oczywiście ulicy Łódzkiej. A na termometrach w Kielcach maksymalnie dziś do 26 stopni. Niewykluczone, że troszkę popada w ciągu dnia i nawet pojawią się burze. A w sobotę temperatura spadnie do 20 stopni.
11: Minęła 9. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Planował zamach na polskich polityków, ma zarzut usiłowania ludobójstwa. Wracamy do sprawy 23-latka z Lubelszczyzny, którego ujęły służby. Dokładnie przeszukały też jego posesję. Szczegóły tej sprawy zbiera Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, czy wiadomo, kto dokładnie znalazł się na celowniku niedoszłego zamachowca?
12: Tego policja nie chce ujawniać. Groźby zamieszczane były na internetowej grupie związanej z bronią palną, dlatego potraktowano je bardzo poważnie. Zdaniem policji zagrożenie było realne.
13: W związku z obawą ukrycia przez mężczyznę na terenie posesji przedmiotów służących do popełnienia powyższych przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej.
12: Mówi Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na posesji zatrzymanego nie odnaleziono materiałów wybuchowych. Prokurator przedstawił mu zarzuty m.in. przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, za które grozi do 20 lat więzienia. Sąd wyraził też zgodę na 30-dniowy areszt.
11: Lex Szarlatan trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisał ustawy. Jego zdaniem przepisy łączą niebezpiecznych oszustów z legalnie działającymi firmami, m.in. z branży zielarskiej. Pacjenci potrzebują tych przepisów, komentuje w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
14: Samorząd lekarski ubolewa nad tym, że te przepisy nie weszły w życie, ale rozumiemy też wątpliwości, sami je mieliśmy i zgłaszaliśmy. Trochę szkoda tej pracy, która została włożona w tę ustawę, no, ale największa szkoda to jest to, że to są przepisy potrzebne polskiemu pacjentowi i skierowanie ich do Trybunału Konstytucyjnego powoduje odsunięcie ich w czasie.
11: Karol Nawrocki zapowiedział własny projekt ustawy w tej sprawie. Blisko 80 interwencji strażaków po nawałnicach na Podkarpaciu. Najwięcej pracy mieli w powiatach tarnobrzeskim, niżańskim i łańcuckim. Usuwali głównie powalone drzewa i konary, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
15: Apelujemy o ostrożność, o rozwagę, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli zapowiadane są burze, nawałnice, zostańmy w domu. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
11: Obecnie na Podkarpaciu nie ma już zagrożenia burzami. Ostrzeżenia obowiązują jednak w zachodniej części kraju.
16: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Hej, Robert Lewandowski dzisiaj ma urodziny. 38.

Wakacje jeszcze trwają, można pozdobywać góry, szczyty, doliny, wzgórza i takie. 18 minut po 9 kombi za nami. No i można jeszcze zdobyć wyjazd do Sopotu. To wszystko dzisiaj u nas. Top of the Top Sopot Festival 2026 rusza w poniedziałek. My przez cały ten tydzień rozdajemy podwójne zaproszenia na ten festiwal. Dzisiaj będziemy rozdawać także, a co, powiem już wam, po 10. Po 10 Kamil Kowalski chciałby komuś z was wręczyć podwójne zaproszenie na trzeci dzień festiwalu. Więc wystarczy nas słuchać uważnie. Kamilek zada pytanie, trzeba odpowiedzieć i pyk, i już bilety powędrują. Co on tam wymyśli, tego nie wie nikt. Zostańcie z nami i słuchajcie. Teraz już Luna. S.

0: już z radości pogwizdujemy, bo czujemy, że weekend. Teraz będziemy pogwizdywać z miłości.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie utwory, które żyją do dziś i wspominamy je do dziś. Szczególnie zakochani mogą wspominać ten utwór. W 93 roku się pojawił, ubiegłego wieku. Jak to brzmi? Ale jeśli chcemy romantyczny klimat, to i nada się właśnie dzisiaj. Te wszystkie Tindery, e-randki, zanim były te wszystkie speed datingi, to były jeszcze biura matrymonialne, ale zanim to było modne, to swoją miłość spotykało się nawet i pod trzepakiem. Kto wie, może właśnie o tym i traktuje ten utwór, o znalezieniu swojej tej jedynej miłości, która przetrwa całe życie. Seweryn Krajewski, czekasz na tę jedną chwilę w wehikule już teraz.

0: Paluszki same tak się jakoś ustawiają, żeby nóżki były na paluszkach, bo to prima ballerina, czyli ta wiodąca prym w balecie. O tym ta piosenka. Można tańczyć, oczywiście było. Margaret w Radiu SK2. 20 minut zostało nam do 10. W listopadzie zmiana nazwy Stadionu Narodowego. Nowy sponsor tytularny. O tym teraz czytam. Co było? PGE Narodowy. A co będzie? Będzie Orlen Narodowy. Za 10 milionów złotych rocznie wykupił sobie prawa do nazwy w Stadionie Narodowym. Nie wiem, czy coś poza nazwą się zmieni, ale może to w końcu zmobilizuje naszych piłkarzy do gry na stadionie i na Orlen Narodowym w końcu zaczną zbierać punkty.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
4: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
3: A wyżywienie będzie?
4: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
3: Kiedy?
4: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
3: A gdzie zgarnąć bilety?
4: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
5: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
1: I po reklamie.

0: głośno ostatnio wokół budki suflera. To zamieszanie z Zenkiem cały czas trwa. Pewnie się to wszystko wyjaśni. Niemniej, piękne utwory tworzyli i będą tworzyć, jeśli jakieś nowe się przytrafią. Budka suflera na finał naszego dzisiejszego spotkania. Kowalski, jesteś?
1: Jesteś!
0: Dobrze, zaraz pewnie bilety do Sopotu będzie komuś wręczał. Bądźcie z nami.
1: Mam podwójny.
0: Ma podwójny, mówi. Dobrze, my się słyszymy niebawem. Dawid Wajda, pięknego weekendu życzę.
2: Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej, a

0: 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, cztery windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
3: I po reklamie.
4: Na termometrach maksymalnie w Kielcach zobaczymy dziś 26 kresek. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa. Jeśli chodzi o słońce, to troszkę się pojawi nad naszym miastem, ale pojawią się też chmury, bo nie wykluczono, że przelotnie popada, a nawet zagrzmi. Ale to jeszcze oczywiście będziemy sprawdzać na bieżąco i na bieżąco będę Was informować. Ciśnienie mamy w normie, wiatr będzie raczej słaby. Jeśli chodzi o pogodę w sobotę, to ona nam się troszkę zepsuje, bo tylko do 20 stopni.
5: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Katowicach. Kierowca miejskiego autobusu śmiertelnie potrącił pieszego. Do zdarzenia doszło w centrum miasta, mówi Dominik Michalik z policji.
6: 36-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej podczas wykonywania manewru skrętu w prawo potrącił mężczyznę, który prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych.
5: Poszkodowany zmarł w szpitalu. Wiadomo, że kierowca wykonywał nocny kurs autobusem. Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratora. Tajemniczy incydent przy torach na Lubelszczyźnie. W Białce Kolonii znaleziono przewody leżące przy torach. Dzień wcześniej maszynista miał usłyszeć odgłos przypominający wybuch.
7: Oględziny silników nie ujawniły żadnych uszkodzeń, natomiast w wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw zauważono pewien rozbłysk. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu czynności wykonywali nasi policjanci. Wstępnie wykonane oględziny nie ujawniły śladów po materiale wybuchowym. Nie stwierdzono również żadnych uszkodzeń.
5: Tłumaczy Anna Kamola z policji w Lublinie. Potrzebne będą dodatkowe badania. Wstępnie sprawdzana jest możliwość sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Opłata turystyczna w Krakowie, ale na innych zasadach. Jej wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk. Rząd chce jednak zmienić wcześniejszy projekt. Według obecnych założeń 80% wpływów z opłaty miałoby trafiać do gmin. Szczegóły zna nasz reporter Jakub Solarz.
8: 100% wpływów z nowej opłaty turystycznej trafi do budżetu samorządów. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk, który dodaje, że nadmierna turystyka to ciężar dla Krakowa.
9: To jest rozwiązanie znane na świecie, ale ono szczególnie w Krakowie miałaby głęboki sens.
8: To od 100 do nawet 200 milionów złotych, które co roku nie trafiają do Urzędu Miasta, zaznacza Maciej Fijak z ruchu Akcja dla Krakowa.
10: Przypomnę, że o opłatę turystyczną Kraków mieszkańcy Krakowa upominają się od 10 lat.
8: Rządowy projekt ma być gotowy jeszcze w tym roku, ale to dopiero początek. Nawet po uchwaleniu ustawy to krakowscy radni zdecydują o wprowadzeniu opłaty turystycznej.
5: A opłaty od turystów mają pobierać właściciele hoteli i innych obiektów noclegowych. Tak zakładają rządowe zapowiedzi dotyczące nowej opłaty turystycznej.
11: Jest piątek i mamy 2,5 minuty po godzinie 10:00. Czyli dosłownie widzimy już metę. Widzisz tę metę?
5: Tak, zdecydowanie. Moja meta będzie już za godzinę. Dokładnie za godzinę.
11: I to będzie u Ciebie start tego, co najlepsze, jak również i w Waszym przypadku weekendu, po którym to topowe festiwalowe muzyczne eskapady do Sopotu i to jeszcze w tej godzinie z Wami.
12: 10 hitów.
13: 10 najlepszych polskich hitów.
14: Jeden po drugim.
11: Tak jak mówiłem, podwójne dzierżę w dłoni zaproszenie na Top of the Top do Opery Leśnej, ale to za chwilę. Do tego czasu Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski i Szymon Wydra, Carpe Diem. Łapiemy to, co najlepsze. Dzień i polskie hity w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Cześć, tu Oskar Cyms. W tym roku wystąpię dla was na Top of the Top Sopot Festival.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

Przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: A co wy na to, żeby z najlepszą załogą, najlepszych słuchaczy, czyli razem z wami, wybrać się do Sopockiej Opery Leśnej? Top of the top! Szukam waszych topowych umiejętności, kochani. Skoro jest też opera, to czym operujecie najlepiej i w czym jesteście najlepsi? W czym jesteście absolutnym topem do zgarnięcia? Podwójna wejściówka do Opery Leśnej na trzeci dzień festiwalowej muzycznej imprezy. I dlaczego właśnie ty powinnaś zgarnąć to zaproszenie? Może śpiewacie jak Magda Gessler? Albo gotujecie jak Agnieszka Chylińska? A co? A może jesteście topem w wymyślaniu wymówek, żeby nie iść do pracy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski 2. Zostawiajcie też u sekretarki jej numer 726-826-826. A za odpowiedź, która najbardziej zatopuje, zaczaruje, podwójne zaproszenie do Sopockiej Festiwalowej Opery Leśnej na przyszłą środę.
1: Eska 2.
0: Przekonajcie mnie, że jesteście top of the top. A w Esce 2 tylko takie najlepsze polskie hity.

0: Ale jazz. Panowie sprawiają, że w SC2 w koło zawsze jest wesoło. Perfekt, perfekcyjny. W tym jest. A w czym wy jesteście topowi? Najlepsi, perfekcyjni. Halo, halo?
1: Halo, halo. Tu powiatowy rzecznik konsumentów w Strzybnicy. Wersja premium. Top of the top. Sprawę rozwiązuje szybciej niż termin ustawowy, a reklamacje poddają się same, czyli skuteczność, ekstra klasa, styl urzędowy, zero konfetti. Ale bilety chętnie przyjmę. W końcu coś dla mnie. Pozdrawiam.
0: W takim razie, droga rzeczniczko, słowo się rzekło, podwójny bilet na Top of the Top Festival w sobotę leci, nie no, w środę leci do ciebie.
2: SK2.
0: Tylko pamiętaj, reklamacji nie przyjmujemy.
2: Reklama.
3: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
4: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
5: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
7: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
8: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
9: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
10: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i

0: 8 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: T-Plus. Zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
3: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
4: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
3: A wyżywienie będzie?
4: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
3: Kiedy?
4: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
3: A gdzie zgarnąć bilety?
4: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Witazja. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Esce 2 same sztosy. Bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? W Esce 2 trafiamy tylko w najlepsze polskie hity i takie też dla Was zbieramy informacje. Te ważne pogodowe już za chwilę, bo pogoda robi psikusa i strażacy znów mieli sporo roboty i najprawdopodobniej będzie jeszcze więcej. Oby nie.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szkołę ogarniamy.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia.

0: tygodnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Sprawdzam, co najnowszego w pogodzie w Kielcach. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie 25 stopni. Więcej raczej dziś na termometrach nie zobaczymy. Poza tym w ciągu dnia raczej bez opadów deszczu, ale zachmurzenie będzie spore. I synoptycy twierdzą, że w nocy, ewentualnie nad ranem w sobotę pojawią się burze i opady deszczu. I jutro niestety spadek temperatury to 20-21 stopni maksymalnie.
2: Jest 11. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny incydent w Warszawie. Obywatel Gruzji zatrzymał rządowy samochód w centrum miasta. Jest już w rękach służb. Jak ustalił nasz reporter, 41-latek szedł środkiem jezdni przy rondzie de Gaulle'a i atakował nadjeżdżające samochody. W jednym z nich była wiceminister finansów.
3: Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie wiedział, jaki pojazd zatrzymuje. Wcześniej atakował przypadkowe przejeżdżające samochody. Po zatrzymaniu auta należącego do Ministerstwa Finansów wszedł na maskę i przeszedł przez dach. Został wkrótce zatrzymany przez policję.
4: Na chwilę obecną znajduje się w dyspozycji śródmiejskiej komendy. Był wcześniej notowany w związku z wykroczeniami w ruchu drogowym. Na ten moment przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
3: Mówi Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji. W pojeździe znajdowała się wiceminister finansów Hanna Majszczyk wraz z kierowcą. Nikomu nic się nie stało. Trwa ustalanie, czy pojazd został uszkodzony. 41-latek w Polsce przebywa legalnie.
2: A informacje zebrał Mateusz Gołębiewski. Pozrywane dachy, uszkodzone drzewa i gałęzie to efekt wczorajszej burzy w powiecie zamojskim. Odnotowano ponad 30 poważnych interwencji, głównie na terenie gminy Miączyn.
5: Łącznie doszło do uszkodzeń dachów na 20 budynkach, w tym 6 budynkach mieszkalnych. W 9 przypadkach interweniowaliśmy przy drzewach powalonych na drogi lub linie energetyczne. Na szczęście podczas tych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
2: Relacjonuje Bartłomiej Jakubczak z Komendy Miejskiej PSP w Zamościu. Rolnik z Gliwic, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej, nie odpuszcza. Wyszedł na wolność i ma dozór policyjny. Grozi mu do 5 lat więzienia. Twierdzi, że droga powstała na jego gruncie, zatrudnił adwokata. A do rolnika z Gliwic dotarł nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Czego się domagam? Sprawiedliwości, a żeby prawo własności było rzeczywiście prawo własności, a nie jakiś tam przepychanek lub jakieś ustawy.
7: W zasadzie to oni weszli panu na pole, pana zdaniem?
6: No na całość, nie? Na mój.
7: I pan o tym informował wcześniej samorząd?
6: No jasne, przecież my w sądzie byli naczelnym administracyjnym. Mieli wypłacić odszkodowanie i odgrodzić zagrożoną część tej ulicy, nie? Mi tam sznurek przed bramą wciepli, żebym się powiesił, nie?
7: Kto to panu zrobił?
6: Po kamerach to by wiadomo, kto tam chodzi.
7: Gdyby taki kawałek drogi od pana dostali, to byliby panu wdzięczni.
6: Ale za co? Że mi zwierzęta potruwali? Za co? By rzucali gwoździe jabłkami z buratami na drogę, żeby łuny defekty łapał.
2: Straty oszacowano na 180 tysięcy złotych. Uszkodzony został 200-metrowy odcinek ulicy Rybackiej. Miasto podkreśla, że droga jest jego własnością i zapowiada odbudowę po zakończeniu sprawy.
8: W kalendarzu 21 sierpnia mamy dwa nietypowe święta, Paulina.
2: Tak, jakie?
8: Pierwsze to jest Dzień Optymisty.
2: Okej.
8: A drugie to Międzynarodowy Dzień Seksu.
2: Czyli rozumiem, że jak ktoś jest optymistą, to może liczyć na owocny wieczór na przykład?
9: No to gramy.
10: 10 hitów.
9: Najlepszych polskich hitów.
8: Czyli trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy obchodzą to święto. Nie tylko szerokim łukiem.
2: Dobrze.
8: Ciekawe, co Ania Dąbrowska ma w głowie. Kowalski, witajcie.

numer wszystkich plażowiczów. Mój jest ten kawałek podłogi. Mr. Zup w najbardziej polskiej stacji w SC2. A swoją stację, tylko że benzynową, czytam, będzie miał Mielec. Jest nagłówek, że to podkarpackie miasto wybuduje w przyszłym roku własną stację paliw. I będzie taniej podobno. I super! I to będzie też stacja szybkiej obsługi, no bo skoro to będzie miejska stacja, to jak w urzędzie miasta. Będzie się płacić przy okienku i jazda.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie.
1: Jak pan Sydney Polak chce, żeby ten czas nie przeminął, no to nie przeminie. Cofamy się.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: O 35 lat. Do tyłu. Numer z Dżemem w roli głównej teraz, kochani. Ale ta muzyczna konfitura, jak wspomniałem, ma już 35 lat, więc jest dojrzała i symbolizuje zwycięstwo muzycznego smaku. Zwycięstwo, tak właśnie. Iga Świątek na przykład w półfinale turnieju w Cincinnati już jest. Jeżeli wygra, będzie mogła zaśpiewać ten numer. Dwa polskie kluby, załóżmy, o Lech Poznań, Jagiellonia Białystok. Jak do Ligi Europy się dostaną, bo są blisko, też będą mogli zaśpiewać razem z kibicami ten numer. Ale ten kawałek to też nasze takie codzienne zwycięstwa. Uda się wyjść, wiecie, z domu i nie trzeba wracać po klucze, jest, albo po telefon, lub zatankujemy samochód, oj, cała wypłata na przykład nie jest jeszcze wydana przez to.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: To są takie nasze małe zwycięstwa codzienne i właśnie teraz o nich Dżem i ci, którzy zaczynają weekend, no, też śmiało mogą powiedzieć, Wiktoria. Ten piękny sen zaczyna się spełniać.

0: Punktualnie o 18:00 Łukasz Zduńczyk zacznie całą zabawę i tyle też macie czasu, aby namieszać, aby mu jeszcze trochę poprzeszkadzać, aby jeszcze delikatna kropelka potu mu się pojawiła, a kto będzie na pierwszym, a kto będzie na drugim?
1: SK2.
0: Albo na trzecim. W SC2 to wy decydujecie. Gorąca Polska 20. Patrycja Markowska, drogi kolego, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
3: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
7: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
8: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
7: A wyżywienie będzie?
8: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
7: Kiedy?
8: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
7: A gdzie zgarnąć bilety?
8: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: takim można wjeżdżać w weekend i to jeszcze razem z Beatą oraz z najlepszymi polskimi hitami. A takie dla Was mamy w SC2, także punktualnie w południe najważniejsze newsy, również te dla kierowców. Autostrada A2 będzie rozbudowana. Za kilka tygodni prace mają podobno ruszyć. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
5: How good is that?
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
7: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
8: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
7: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
8: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
9: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
10: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz w Dashman. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Dashman Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Dashman.
13: I po reklamie.
14: Nad Kielcami sporo chmur i tak będzie raczej przez cały dzień, ale oczywiście słońce będzie się również nad miastem pojawiać. Temperatura maksymalnie 25-26 stopni, więcej raczej nie zobaczymy w ciągu dnia bez opadów deszczu, a ciśnień mamy w normie. Zerknę jeszcze na Kieleckie ulice, sprawdzę, co się dzieje. I drodzy kierowcy, omijajcie ulicę 1 Maja Łódzką i Zagnańską. Tam dzieje się bardzo dużo, korkuje się też oczywiście ulica Tarnowska i Źródłowa.
15: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Rząd dopina przyszłoroczny budżet. Na pierwszym planie jest obronność, przekonuje premier Donald Tusk.
16: 5% budżetu na obronność to jest tak średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Nie dlatego, że chcemy, tylko dlatego, że musimy.
15: Na ochronę zdrowia ma pójść o 17 miliardów złotych więcej z budżetu. W planach są też inwestycje w energetykę, w tym rozwój infrastruktury związanej z

0: budową elektrowni jądrowej.
1: To jeszcze nie dziś będziemy beneficjentami tych inwestycji, ale dzięki nim będziemy mieli energię w przyszłości, ona będzie tańsza niż w tej chwili.
0: Posiedzenie, na którym rząd ostatecznie przyjmie projekt budżetu na 2027 rok, zaplanowano za tydzień. Tymczasem jeszcze dzisiaj mają się ukazać informacje dotyczące ratingu Polski, czyli oceny stanu finansów i gospodarki. Tragiczny wypadek na przejściu dla pieszych w Wielkopolsce. W Miłosławiu zginęła kobieta, a dziecko trafiło do szpitala, mówi Adam Wojciński z policji we Wrześni.
2: 50-letni kierujący Peugeot Partnerem na oznakowanym przejściu dla pieszych nie ustąpił pierwszeństwa, w wyniku czego potrącił przechodzącą przez nie 71-latkę wraz z 7-letnią dziewczynką.
0: Kierowca był trzeźwy. Za kilka tygodni rusza rozbudowa autostrady A2. Chodzi o 23-kilometrowy odcinek trasy na wysokości Łowicza. Kiedy dokładnie ruszą prace i co z kolejnymi odcinkami trasy, już teraz o tym Mateusz Chłystun.
3: Pierwszych działań drogowców na A2 na Mazowszu możemy spodziewać się na przełomie września i października.
4: Rozbudowa tej drogi jest koniecznością, szczególnie biorąc pod uwagę rozpoczynające się prace przy budowie nowego lotniska między Łodzią a Warszawą.
3: Przekonuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak, kolejne odcinki, których rozbudowę planują drogowcy, to fragmenty trasy od węzła Łódź Północ do Łowicza oraz od Grodziska Mazowieckiego do węzła Konotopa. Tu konkretne terminy wyklarują się po podpisaniu umów na rozbudowę tych odcinków.
0: Teraz to wszystkie newsy na kolejne w Radiu SK2. Zapraszam o 13.
5: Czekamy. Nie każę wam czekać na najlepsze polskie hity, bawię dla was. Kult Natalia Zastępa, Sarsa, Janek Borysewicz, Paweł Kukiz w kołyszących, bujających na to południe. Genialny zespół, dwa gitarach. Kowalski, witajcie.

0: Więc...
1: Ten, kto wysłał to zgłoszenie do Kamila Nosela, tak myślał.
2: Nosel wkręca. Tak, słucham.
3: Czy ja do pani Katarzyny z wylotu na Egipt 22 się dotelefonowałam?
2: Tak,
3: moje uszanowanie, bimbrownik Bożena, ja telefonuję z biura podróży, bo tutaj mamy informację, wy chcieliście pokój na dwie osoby, a później pokój dziecięcy, tak? Dobrze zrozumiałam?
2: Znaczy się dwa dwuosobowe, znaczy to. Osiem.
3: No właśnie, tak właśnie.
2: Dwa dwuosobowe i jeden czteroosobowy, jak się
3: no
2: da.
3: No właśnie, i tutaj proszę pani, ja mam komplikacje, bo tak, będziecie na tym piętrze, które będzie odświeżone i ja muszę was podzielić, bo tak, prawa strona by była pierwsza do tapetowania, a później by państwo przenieśli na lewą stronę. Tutaj musieliby byście być czujni i dlatego też ten telefon jest wykonany, żebyście mieli te pokoje, które chcecie, ale one będą tapetowane.
2: Dobrze, ale my się będziemy musieli przenosić po prostu?
3: Nie. Ten pokój będzie najpierw po prawej stronie załóg, chyba prawdopodobnie dwa dni tapetowany, później oni przechodzą na lewą stronę i będą lewą stronę tego pokoju tapetować.
2: My tam będziemy w tym pokoju i nie musimy nic wynosić, tylko oni sobie po prostu przesuną, jak będziemy chcieli.
3: Tak, no właśnie o tym mówię. I zasłonią was folią malarską, żeby się, proszę państwa, nic nie pobrudziło od tego tapetowania. A później, proszę pani, jak skończą prawą stronę tapetować, to zdejmują folię, przesuwają łóżka na tą wytapetowaną stronę i tapetują lewą.
2: I państwo, dobrze, no to i to będzie dwójka, tak?
3: Tak, to będzie dwójka, a później ta czwórka jeszcze.
2: Czyli tak naprawdę cały pobud będziemy mieć tapetowanie pokoju.
3: Może tak być, proszę pani, bo jeżeli napotkają komplikacje, to mogą tapetować, proszę pani, troszeczkę dłużej. Ale to kwestia jednego, dwóch dni.
2: Aha, dobrze, no to niech będzie trudno, no jakoś. Jakby się coś zmieniło, to będziemy dawać znać.
3: Ale rzeczywiście, myślę, że... będę też informowała, proszę pani. To teraz tak, na koniec powtórzmy, proszę pani, co zostało ustalone, żebym ja wiedziała, że państwo wiecie i zakreślam, żeby dawać te pokoje wam.
2: To będzie jedna czwórka i dwie dwójki.
3: Tak, tapetowane.
2: Tak. No mam nadzieję, że nie udusi mi się tam odklei.
3: No, proszę pani, w tym wszystkim państwu pomoże też Przemek.
4: Cześć, ciotka. Zostałaś wkręcona w radio.
2: Szwagier, nie żyjesz.

0: ostre gitary Urszuli jak nóż do masła, który smaruje kanapki. Była ministra, czytam, Joanna Mucha. Kolorowa prasa zrobiła zdjęcie pani Joannie, jak kupuje masło i poleca masło duńskie. A to polskiego nie ma? SK2. Dawid Podsiadło, Warius Banks. To za chwilę w SC2 i tutaj smarujemy tylko polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
7: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
7: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na trust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
14: I po reklamie.

0: Kaśką Sienkiewicz i Warius Banks i z Eską 2 oraz przy takich hitach można biec w kolorowe dni jesieni, która się zbliża, ale na razie cały czas mamy lato, do tego jeszcze weekend nam się rozpoczyna i kolejna godzina, 13 już za chwilę, o której punktualnie newsy, w których też trochę pobiegamy.
1: Reklama.
2: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobij ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: I po reklamie. Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Tym razem zaczynam od kieleckich ulic, bo tam naprawdę sporo się dzieje jak na tą porę. Większy ruch mamy w samym centrum. Może się korkować ulica Tarnowska i Źródłowa. Oczywiście ulica Pakosz, o tym nie możemy zapominać. I omijajcie ulicę Łódzką, Zagnańską i 1 Maja. Zerkam jeszcze na najnowsze mapy pogodowe dla Kielcy. Tu się raczej nic nie zmieniło. Temperatura maksymalnie do 25 stopni w ciągu dnia. Raczej bez opadów deszczu, ale za to w sobotę może być dość deszczowo.
9: Jest 13 News SK2. Anna Łobocka przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Podejrzany, jak słyszymy od śledczych, był niezadowolony z rządów od kilkunastu lat sprawowanych przez grupy polityczne, które nazwał jako duopol.
10: Prokurator przedstawił mu zarzut przygotowania do wyniszczenia części grupy politycznej poprzez zorganizowanie zamachu.
9: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Wpis 23-latka pojawił się na internetowej grupie o broni palnej i to był sygnał dla służb.
10: Zaniepokojenie służb wzbudziło głównie to, że grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska. On przygotowywał taki zamach, jak to nazwał. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
9: Mężczyźnie grozi do 20 lat

0: Więzienia. To strategiczna inwestycja dla wschodniej flanki NATO. Minister obrony podsumowuje 2 lata programu Tarcza Wschód. To nie tylko budowa umocnień i zapór przeciwczołgowych, ale także przygotowanie infrastruktury, dróg i zaplecza medycznego na wypadek wojny, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To nie są tylko te żelbetonowe jeże. To nie są magazyny, których już dzisiaj nie brakuje w wielu powiatach przygranicznych. Ale tak naprawdę to jest cała filozofia odstraszania i obrony, którą przyjmuje za własne cały sojusz.
0: W projekcie uczestniczą również wojska sojusznicze, dodaje szef MON-u.
1: Żołnierze francuscy, 80 żołnierzy francuskich wojsk inżynieryjnych już niedługo dołączy do ekipy Tarczy Wschód, do zespołu Tarczy Wschód, do polskich wojsk, które budują te fortyfikacje, umocnienia, systemy dronowe i antydronowe.
0: W ramach Tarczy Wschód zabezpieczono już około 100 kilometrów granicy z Rosją i Białorusią. Do końca roku ma to być ponad 200 kilometrów. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
2: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
0: W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
3: Piątek. Jak człowiek tak biegiem uwinie się z robotą, to szybciej zacznie czas weekendowej regeneracji. Dla zabieganych w tej godzinie klasyka rocka od Maleńczuka i Lady Punk i tych, którzy już zaczynają 2,5-dniową przerwę albo wakacje, luz w dźwiękach od Baranowskiego i na deser nowość Mango od Sylwii Grzeszczak. To co, gramy?
4: No to gramy.

Lady Punk w SC2, tacy sami, a ściana między nami. A wy przed czy już po wakacyjnym malowaniu ścian? Na wakacjach nie tylko ładujemy baterie, czasem ładujemy też korytko przecież z farbą, jak Cornelia, która dała znać na Messengerze Eski2, że strzeliła sobie właśnie w salonie kolor kaszmirowy beż. Było sporo pracy, no wiadomo, folia na meble, taśma malarska, też na ościeżnicę, na futrynę, tam na okna i tutaj schodzi najdłużej, człowiek się denerwuje. Potem malowanie i znowu drapanie po głowie, czy tej farby starczy? No i w końcu sprzątanie, ale efekt końcowy powalający. No poczucie tego, że wolny czas nie został zmarnowany. To były po prostu wakacje artystyczne.

0: Roztańczone wideo w SK2 i wszystko jedno.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: No nie jest tak wszystko jedno, bo to już nie wiem, czy jesteście spakowani, czy jeszcze nie, albo może już w drodze, w wehikule czasu. Przygotowałem dla was numer idealny na takie piątkowe wyjazdy. Czy to do domu, na działkę, do rodziców, do dziadków, nad jezioro, domek w lesie, wieś może być, o morze, góry, a może taka ukochana knajpka po drodze. W tej piosence, która już za chwilę poleci, a i ma ona 50 lat prawie, jest coś więcej niż tylko te wspomniane miejsca. To są ludzie, to są emocje, to są chwile, które wspominamy i gdzieś tam za nami zostały, ale lubimy do nich wracać, bo przecież czasami człowiek jedzie przez pół Polski nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że gdzieś tam czeka ta jego kawa, ten fotel, ten pies, albo ktoś, kto mówi, no wreszcie jesteś.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie miejsca, do których nie trzeba wracać i to nawet z GPS-em, bo serducho samo zna trasę. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. W waszym wehikule czasu w SK2.

0: Zostanie Sylwia Grzeszczak ze swoją nowością w SC2. Mango to jeszcze Włochy, 85-latka. Stała się magnesem na oszustów. Wsypała 5 hochsztaplerów, którzy próbowali ją podejść. No, oszuści mają tam metodę na policjanta, na wnuczka.
1: SK2.
0: A seniorka miała metodę na babunię.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl. Regulaminy.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit

0: zakupów na kartę oraz prosto z lady tradycyjnej. Udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
1: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko

0: a z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: ST2 Natalia Kukulska, a za chwilę Ania Łobocka, która przygotowała newsy i w nich m.in. o darmowej kranówce. Jedno miasto się wyłamało i powiedziało, że w restauracjach darmowa woda będzie z kranu. O którym mowa? Już za chwilę w newsach wszystkiego się dowie w ST2.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona MK Cafe 500 gramów, 24,89. A od piątku banany, kilogram, 2,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwierz.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play. To będzie ostatnia reklama.
13: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
17: Dzień dobry, Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, co w pogodzie w Kielcach. Dziś maksymalnie do 25 stopni. Odczuwalna może być ciut wyższa. Sporo chmur nad Kielcami, ale spokojnie słońce też będzie się pojawiać. Raczej bez opadów deszczu w ciągu dnia, ale za to sobota może być deszczowa. Na kieleckich ulicach w niektórych miejscach naprawdę sporo się dzieje, zwłaszcza w okolicach ulicy Łódzkiej i na samej tej ulicy. Większy ruch w ścisłym centrum i może się delikatnie korkować ulica Tarnowska.
16: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Poznań, wypadek z udziałem radiowozu. Jadąc na sygnałach do interwencji, zderzył się z autem osobowym przy skrzyżowaniu Bułgarskiej i Bułkowskiej, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
19: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby, policjant i policjantka, zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala w celu obserwacji ich stanu zdrowia. Droga w kierunku centrum jest na ten moment zablokowana.
18: Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Stanął przed sądem za uwięzienie i wykorzystanie seksualne 11-latki. Ruszył proces w głośnej sprawie Patrycji, po zaginięciu której ogłoszono child alert. Dziewczynka w ubiegłym roku zniknęła po wizycie u dziadków. Odnaleziono ją po dwóch dniach w Żorach w mieszkaniu Karola B. Śledczy domagają się dla 25-latka bezwzględnego więzienia, mówiła przed wejściem na salę rozpraw w Strzelcach Opolskich prokurator Joanna Łuba.
20: Dzisiaj proces rusza. Sąd wyłączył jawność ze względu na dobrą niepokrzywdzonej. Oskarżony w toku postępowania przygotowawczego złożył obszerne wyjaśnienia. Natomiast zobaczymy, czy zostaną one podtrzymane, bo jesteśmy przed pierwszym terminem rozprawy.
18: Mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W Zakopanem rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Imprezę otworzyły Mistrzostwa Podhala w powożeniu zaprzęgami konnymi. Swoimi umiejętnościami popisywali się dorożkarze, tłumaczy Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
21: Jest to podziękowanie tym wszystkim chłopom, fiakrom, co jeżdżą na co dzień, co mają pierwszy kontakt z turystą, który przyjeżdża w Zakopane.
22: Daniel Gąsienica, Bryjok. Przygotowania to są cały rok. Kuń musi być nauczony do fiakra, fiokier do kunia. Gdy to jest podtrzymywanie tradycji, no tak to jest cały rok, no, fiokierka się jeździ, gości w łozie, a tak jest jeden dzień w roku, co można przyjechać tu, pojeździć, z chłopami się uwidzieć, porywalizować.
23: Przecież to jest nasze życie, to jest od wieków i tej kultury nam nikt nie zabierze.
24: My to żyjemy tymi końmi i tymi sprzętami wszystkimi, staramy się, żeby ładnie koń wyglądał i uprząż na koniec.

0: Koncerty i występy zaproszonych grup folklorystycznych. Impreza w Zakopanem potrwa do 27 sierpnia.
1: Aniu, a to prawda, że Wrocław wprowadza darmową kranówkę?
0: Tak. Tak, ale to bardzo wiele lokali gastronomicznych postanowiło w ten sposób zjednać sobie nowych klientów.
1: Proszę bardzo, i teraz dopiero darmowa kranówka, jak lato się kończy.
2: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
1: Tyle dla was mam i z eskowego źródełka. Za chwilę wypłynie gorąca krew, testosteron, kobieca delikatność, męski power.

0: Idealna do malowania i wakacyjnych remontów. Farba w SC2 i chce tutaj zostać. No właśnie, zmiany, duże zmiany również na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo ten zmienia nazwę, czytam w internecie świecie. Z szyldu zniknie skrót PGE. Czyli aktualny sponsor. No i teraz głównym sponsorem będzie Orlen. I nasza reprezentacja będzie już grać mecze na Orlenie Narodowym. A to jest dodatkowa presja, bo strzelając do bramki, piłkarze będą musieli uważać.
1: Instrybutor nie strzel! Człowieku!
2: SK2

0: To jest tytuł tego numeru. ST2, grupa Rezerwat. Nie z rezerwatu, a z domu uciekła papuszka Kasię. Mieszkańcy osiedla w Katowicach próbują ją złapać. Zwiała z klatki i ani myśli wracać do domu Kasia papuszka. Lata po drzewach, tutaj czytam, zaprzyjaźniła się nawet z gołębiami. Widać, jak razem z nimi biesiaduje bardzo często. Oby tylko nie zaczęła naśladować gołębi w kwestii ozdabiania karoserii samochodowej.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
10: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
15: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
14: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
15: Osiedle na Górnej, etap 5. Z

0: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
1: To zależy.
0: Czyli?
1: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
0: Serio?
1: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
0: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
1: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
0: I to wszystko na jednej uczelni?
1: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
0: To właśnie studia, których szukałam.
1: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
4: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

0: Marina. W kolejce górskiej albo na bananie, jak człowiek śmiga po morzu. Będzie również dreszczyk emocji po godzinie 15 razem z Łukaszem Zduńczykiem, który również dla Was przygotowuje gorącą polską 20. To po 18, a za chwilę najważniejsze newsy od Ani Łobockiej w SC2. Nie uciąkajcie za daleko. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to gorące okazje z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A ser Gouda 1,49 zł za 100 gramów.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castorama.

0: W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Spory ruch mamy w Kielcach, zwłaszcza na niektórych ulicach, na przykład na ulicy Tarnowskiej czy Pakosz. Korkuje się również ulica Łódzka i Zagnańska i oczywiście ulica 1 Maja, także dobrze je omijać o tej porze. A co jeszcze w pogodzie w Kielcach? Z aktualnych map wynika, że raczej padać się w ciągu dnia nie powinno, choć jakby tak spojrzeć na niebo, to właśnie wydaje się, że ten deszcz jednak się pojawi, ale zobaczymy, może jednak nie, poza tym bardzo duszno.
7: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Jest 15 News SK2. Anna Łobocka twierdzi, że nie chciał nikogo skrzywdzić, a swój wpis zamieścił w internecie z głupoty. Tak Mikołaj T., który w sieci deklarował chęć przeprowadzenia zamachu na czołowych polskich polityków, tłumaczył śledczym swoje zachowanie. 23-latek usłyszał zarzuty m.in. publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. O szczegółach Mateusz Chłystun.
10: Mężczyzna przyznał, że jest autorem wpisu, który zaniepokoił śledczych. Trafili na niego policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
11: Grupa ta nosiła nazwę Broń Palna Polska.
10: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Mikołaj T. tłumaczył śledczym, że chciał uderzyć szczególnie w polityków tak zwanego duopolu, bo był niezadowolony z wieloletnich rządów jednej albo drugiej opcji politycznej. Do swojego czynu planował zwerbować inne osoby.
11: On przygotowywał taki zamach. Chciał, aby osoby chętne zgłosiły się do udziału w organizacji tego zamachu.
10: Śledczy czekają teraz na wyniki badań psychiatrycznych 23-latka. Mężczyzna został aresztowany na 30 dni. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.
9: Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnym deszczem. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy pojawić się w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Ministerstwo z pomysłu się wycofało, a Wrocław w to poszedł. W stolicy Dolnego Śląska startuje program darmowej kranówki w restauracjach, mówi Radosław Michalski, dyrektor promocji miasta.
12: Trwały dyskusje, czy tak można, czy tak należy, czy tak nie należy. A my dzisiaj we Wrocławiu rozmawiamy z restauratorami, którzy sami się zgłosili, powiedzieli, a my w ogóle tak chcemy. Bez żadnych regulacji, bez żadnych nakazów, bez czegokolwiek. Mam nadzieję, że Wrocław będzie dobrym przykładem tego, że odpowiedzialność zaczyna się czasami nie od rozporządzeń, a od inicjatywy odpowiedzialnych ludzi.
9: Darmową wodę wypijemy już w kilkudziesięciu lokalach we Wrocławiu.
13: Jaki luksus, darmowa woda, bo wielu z nas do tej pory, jak zamawiało jedzenie w restauracji, kelner pytał, a czy będzie coś do picia? Patrzyliśmy na ceny. Nie, nie, ja dziękuję. Ja teraz sobie wyobrażam, że jesteście zapakowani całą rodziną do samochodu. Jedziecie na wakacje i razem nucicie najlepsze polskie hity. My mamy playlistę do tego idealną. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
14: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
13: A teraz Sylwia Grzeszczak chciała się wam pochwalić, co aktualnie robi. Widziałem na Instagramie, że jest na wakacjach nad morzem.

0: No ja nie wiem, czy teraz dacie radę wrzucić piątkę w tych popołudniowych korkach, ale playlistę w Radiu SK2 do tego macie idealną. Budka suflera za nami. Już 16 minut po godzinie 15 w wakacyjny piątek zaczynamy razem weekend. No właśnie, to dajcie mi znać teraz, jak ten początek weekendu u was wygląda, co robicie z SK2 na uszach, z najlepszymi polskimi hitami. Może teraz razem jedziemy na popołudniowe zakupy i teraz szukacie miejsca parkingowego pod galerią handlową, a może stoicie teraz całą rodzinką w korku na Zakopiance i już widać góry, zaraz będziecie na miejscu. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Chwalcie się, jak wygląda początek waszego wakacyjnego weekendu, a ja gram. Bryska już teraz.
1: SK2.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz w Radiu SK 2 do najlepszych polskich hitów. Wracamy za moment, a teraz czas na skrót najważniejszych newsów. Ania Łobocka.
1: Kolejne dwie osoby poszkodowane w wypadku autokaru na Węgrzech wróciły do Polski. Zostało tam jeszcze troje najciężej rannych. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. Ceny paliw w weekend będą nieco wyższe. Od jutra do poniedziałku za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,54, a za diesla 7,59. Rządowe ceny maksymalne na stacjach paliw będą obowiązywały do końca sierpnia. Strajk kontrolerów lotów w Norwegii. Loty z Polski i do Polski mogą być opóźnione i odwołane. Norwescy kontrolerzy strajkują, ponieważ chcą uregulowania godzin pracy.

0: Home to Lastic w Radiu SK2, a wy dajecie znać na Messengerze SK2, co teraz robicie w to wakacyjne piątkowe popołudnie z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Ania daje znać, że słucha teraz SK2 w samochodzie u szwagra, który wiezie ją i jej męża na lotnisko i lecą na wakacje. Aha, czyli przed Anią słuchajcie teraz najtrudniejszy moment, najbardziej nieprzyjemny, czyli kontrola bezpieczeństwa na lotnisku. Ja się zawsze boję, jak wykładam te wszystkie rzeczy elektroniczne na tej tacce. Ja się boję, że mi ta maszyna zawsze telefon pożre. No i trudny jest moment, kiedy trzeba zdjąć pasek od spodni, bo tam się różne ciekawe rzeczy mogą wydarzyć. Miłych wakacji życzymy i pamiętajcie, jeśli lecicie za granicę, pobierzcie apkę Radia SK2 na smartfony i wtedy możecie nas słuchać wszędzie. A wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co robicie w to piątkowe popołudnie, jak zaczynacie weekend z Radiem SK2 i z najlepszymi polskimi hitami.
1: SK2. Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją 1,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 zł za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 zł za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc
3: życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę.
8: Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
9: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
10: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. Już teraz w Biedronce czeka na Ciebie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Od czwartku do soboty.

0: Rotary na antenie Radia SK2 na jednej z dzikich plaż. Na szczęście takich plaż nad Bałtykiem nie brakuje, tylko trzeba trochę odejść od głównego wejścia. W drodze na wakacje za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity. Po godzinie 16 m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret w duet.
1: Reklama.
2: Mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
5: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
4: A wyżywienie będzie?
5: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
4: Kiedy?
5: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
4: A gdzie zgarnąć bilety?
5: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,70. A produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres

0: Teraz zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
5: Bardzo duży ruch mamy w Kielcach. Wiktoria Kmiecik, dzień dobry. Oczywiście, jak to przystało na piątek, na koniec tygodnia. Oczywiście ulica Łódzka, Zagnańska, w ogóle te strony Kielc lepiej omijać. Duży ruch w ścisłym centrum na ulicy Pakosz Krakowskiej, czy oczywiście Źródłowej. A na termometrach w Kielcach maksymalnie do 25 stopni. Odczuwalna może być wyższa. Odczucie na pewno jest inne, bo jest dość duszno na zewnątrz, ale raczej bez opadów deszczu w ciągu dnia.
4: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Minister kultury reaguje po kontrowersjach wokół akcji Ambasadorzy Pamięci Powstania Warszawskiego. Marta Cienkowska cofnęła patronat honorowy nad obchodami organizowanymi przez Stowarzyszenie Warszawa 44, a to po tym, jak wśród osób promujących pamięć o bohaterskim zrywie znalazła się influencerka posiadająca profil w serwisie, w którym są publikowane m.in. treści dla dorosłych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: W komunikacie Ministerstwa Kultury możemy przeczytać, że decyzje personalne i dobór ambasadorów w rażący sposób naruszają powagę i powszechnie przyjęte standardy upamiętnienia bohaterów powstania. Resort zaznacza też, że nie uczestniczył ani organizacyjnie, ani finansowo w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie. W akcji poza kontrowersyjną influencerką wzięli udział ludzie kultury i sportu. Fotografowali się w koszulkach z kotwicą państwa podziemnego, a ich zdjęcia były publikowane na stronie stowarzyszenia oraz na ich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.
6: Oprawcy 6-letniego Maksymiliana staną przed sądem. Jest akt oskarżenia w sprawie śmierci chłopca, do której doszło w ubiegłym roku w Zduńskiej Woli. Zdaniem śledczych Daniel S. stosował wobec chłopca przemoc fizyczną i psychiczną, mówi Jolanta Szkilnik z prokuratury w Sieradzu.
8: Oskarżony pozostawił ciężko pobite dziecko samo, bez udzielenia jakiejkolwiek pomocy, podczas gdy sam z matką dziecka pojechał do innego miasta kupić narkotyki. Oskarżony wcześniej ował kary pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, więc zbrodnie zabójstwa dokonał w warunkach multirecydywy.
6: Akt oskarżenia objął również 32-letnią matkę chłopca. Zarówno Daniel S., jak i Paulina M. są w areszcie. Przełom dla par jednopłciowych. Od niedzieli w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą. Zmienią się wzory dokumentów tak, by uwzględnić związek między parą mężczyzny lub kobiet. Jak mówi pani Agnieszka, która dokonała transkrypcji parę dni temu, proces jest prostszy niż myślała.
9: Trzeba było przedstawić tłumaczenie dokumentu, który dostałyśmy w Danii. To tłumaczenie zrobiła nam pani w ciągu 3 dni roboczych. Poszliśmy do urzędu, po prostu wypisałyśmy ten dokument, zapłaciłyśmy tą opłatę taką normalną, urzędową, którą trzeba dać i tyle. I po tygodniu była decyzja, że możemy odebrać dokumenty.
6: Polacy są podzieleni w sprawie transkrypcji. Według danych CBOS 45% uznaje za to za krok w dobrą stronę, tyle samo jest przeciw.
10: A jeśli pracujecie do 17, to już nie cała godzina wam została do weekendu. Ale to nie musi być godzina, słuchajcie. Jeśli szef już wcześniej się uwinął, no to jakoś tak po cichu się można już zacząć powoli wycofywać, myć kubek po kawie, a jak wsiądziecie do samochodu, to tam będą czekały najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I to też nie będzie tak, że będziemy wracać do domu i ziewać w popołudniowych korkach. My wam nie damy. I już teraz sporo energii w najlepszych polskich hitach. Feel, 3 minuty po 16.

0: musicie błagać. Za chwilę będzie więcej najlepszych polskich hitów na antenie Radia SK2. Grzegorz Chyży za nami, a przed nami duet, który potrzebował wielu lat, żeby się zgadać, żeby zgrać terminy, ale w końcu się udało. Nagrali wspólną piosenkę Dawid Kwiatkowski i Margaret. Jak byli w naszym studiu ostatnio, to zapytaliśmy, czego sobie nawzajem zazdroszczą. Posłuchajcie.
1: Zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki.

0: Bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Ale teraz już nie muszą sobie zazdrościć, bo razem zagrają na jednej scenie w legendarnej Operze Leśnej w Sopocie. Już w poniedziałek Dawid Kwiatkowski i Margaret zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu. Przed nami święto polskiej muzyki. A SK2 oczywiście tam będzie, bo my jesteśmy wszędzie tam, gdzie najlepsze polskie hity grają.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: ich troje w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity. Na zegarach 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Ania Łobocka.
1: A na początek dramatyczne wydarzenia w środkowej Szwecji. W jednej ze szkół średnich napastnik zaatakował uczniów siekierą. Kilka osób zostało rannych. Według gazety Expressen sprawca został postrzelony przez policję. Są zarzuty dla 23-latka, który pisał w sieci o zamachu na grupę czołowych polskich polityków. Mężczyzna zamieścił wpis z apelem o wyeliminowanie kilkunastu osób. Przyznał się do winy, oświadczył, że zrobił to z głupoty. Grozi mu do 20 lat więzienia. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Niemal cała Polska w alertach drugiego stopnia. Nawałnice mogą w nocy pojawić się w centralnej, wschodniej i południowej części kraju. Z kolei na zachodzie i północy ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu.

0: Lady Punk w Radiu SK2. A do tych okrzyków polecam dołożyć jeszcze jeden. Robert Lewandowski. Dzisiaj urodziny świętuje najlepszy piłkarz w historii Polski. Robert Lewandowski skończył dzisiaj 38 lat. To jest człowiek, który grał w Barcelonie, teraz gra w Chicago. Człowiek, który potrafi strzelić 5 goli w 9 minut. Przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Na pole karne Lewandowski! Co tutaj się dzieje? Piąta bramka napastnika reprezentacji Polski. Potrzebował do tego niespełna 9 minut.
0: To z okazji urodzin Robertowi Lewandowskiemu życzymy, żeby taki sukces powtórzył. Skoro w klubie udało się strzelić 5 goli w 9 minut, to może niech teraz zrobi to dla reprezentacji. Wszystkiego najlepszego dla Roberta Lewandowskiego i współczujemy trochę Ani Lewandowskiej, prawda? Bo przecież Robert Lewandowski już tyle osiągnął, ma tyle pieniędzy, że na wszystko go stać. Jaki mu prezent kupić? To jest pytanie.
2: SK2. Reklama. Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
3: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie

0: aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
2: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
3: To zależy.
2: Czyli?
3: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
2: Serio?
3: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
2: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
3: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
2: I to wszystko na jednej uczelni?
3: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
2: To właśnie studia, których szukałam.
3: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
5: Słońce, wiesz ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
4: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
5: Niemożliwe.
4: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
5: Sprawdźmy to.
4: Skład fabryczny Kiermasz Płytek. Końskie, ulica Górna 3. Kiermaszpłytek.pl.
6: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
9: I po reklamie.

0: Oscar Sims w Radiu SK 2 daje wam znać, że już w poniedziałek będzie można go zobaczyć na tej legendarnej sopockiej scenie w Oporze Leśnej, bo zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. SK 2 też tam będzie. Będą u nas relacje na antenie i polecam zaglądać na Instagrama Radia SK 2. Tam pokażemy wam, co się dzieje od kulis w Operze Leśnej w Sopocie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
6: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
5: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
6: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
7: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
8: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
7: A wyżywienie będzie?
8: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
7: Kiedy?
8: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
7: A gdzie zgarnąć bilety?
8: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektowane przez duet Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
18: Dzień dobry, witajcie ponownie, Wiktoria Kmicik. Sprawdzam, co na kieleckich ulicach. Oczywiście dużo, dużo się dzieje w ścisłym centrum i na obrzeżach naszego miasta. Dobrze jest omijać ulicę Łódzką, Zagnańską i 1 Maja. Tam na pewno postoicie. Większy ruch jest też w okolicach ulicy Źródłowej czy ulicy Pakosz. Sprawdzę jeszcze pogodę w Kielcach. W nocy będzie dość ciepło, temperatura w okolicach 20, nawet 21 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie do 21 i nie wykluczone opady deszczu.
17: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
19: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje to priorytety przyszłorocznego budżetu państwa. Dziś odbyło się robocze posiedzenie rządu dotyczące planu finansów publicznych na 2027 rok. Z tym tematem teraz Michał Skolimowski.
20: Na szczegóły budżetu musimy poczekać.

0: do przyszłego piątku, wtedy projekt zostanie przyjęty. Premier Donald Tusk zaznaczał, że rząd ma priorytety, które kosztują dużo pieniędzy, a sytuacja jest obiektywnie wymagająca, dlatego Polska wydaje około 5% PKB na obronność. Zwiększone mają zostać też wydatki na ochronę zdrowia.
1: Przekażemy o 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia.
0: Premier zaznaczał, że rząd ma świadomość długu i wysokiego deficytu, dlatego wszystkie decyzje podejmuje w odpowiedzialności za stan finansów państwa oraz tak, by nie zatrzymać rozwoju kraju. Tu wspomniał o wielomiliardowych inwestycjach, przede wszystkim na transformację energetyczną.
2: Nowe wątki w sprawie wypadku w Boćkach na Podlasiu. Policja zatrzymała partnerkę mężczyzny, który potrącił autem swojego 4-letniego syna. Okazuje się, że kobieta w lutym 2023 roku, mając blisko 2 promile alkoholu, doprowadziła do wypadku, w którym zginęło jej dziecko. Mężczyzna usłyszał zarzut za ukrywanie osoby poszukiwanej, a kobieta trafiła za kratki, mówi Adam Naumczak z prokuratury w Bielsku Podlaskim.
3: Kobieta, która została zatrzymana na posesji podejrzanego mężczyzny, nie stawiła się do odbycia kary. Z tego też względu była poszukiwana przez sąd listem gończym. Była to kara orzeczona za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nieczyjwości, w wyniku którego to wypadku zginął 3-letni syn kobiety.
2: To 6,5 roku więzienia. Sprawa wyszła na jaw, kiedy służby przyjechały do potrąconego 4-latka. Dodajmy, że to już drugi wypadek na tej posesji. 3 lata wcześniej mężczyzna śmiertelnie potrącił 10-miesięczne niemowlę. Jubileuszowe porządki w Tatrach. W przyszły weekend startuje akcja Czyste Tatry. W miasteczku edukacyjnym na Górnej Równi Krupowej czekać będą koncerty, gastronomia i wiele innych atrakcji. Nadal poszukiwani są wolontariusze do sprzątania gór, a więcej informacji na stronie wydarzenia.
4: Sprzątanie gór serdecznie polecamy, ale ze sprzątaniem w domu to na razie się wstrzymajmy, co? No nacieszmy się trochę początkiem tego weekendu. Udało się, słuchajcie. W poniedziałek myśleliśmy, że to jest niemożliwe, a jednak dotrwaliśmy do 2 minut po godzinie 17 w piątek. Jedziemy razem na weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
4: A jak wychodzić z pracy? To proszę bardzo, takim walczykiem, rytmicznym krokiem, razem z Sanach.

SK2 to zawsze jest wasz dobry kumpel. My zawsze gramy najlepsze polskie hity. T-Love za nami 15 minut po godzinie 17, a teraz przenosimy się na spływ Dunajcem.

Trzej panowie frisacy chcieli sobie podróż urozmaicić, więc się, słuchajcie, upili i chcieli pijani płynąć Dunajcem w pieninach, ale zatrzymała ich policja i dostali kary. No cóż, no ci panowie po prostu chcieli płynąć z prądem. Jak się okazuje, to nie zawsze jest dobry pomysł.

0: muzyce. I te starsze, i te nowsze numery. A teraz czas na taki starszy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I tym wehikułem cofamy się o ponad 45 lat wstecz. I teraz uwaga, to będzie historia 18+, więc zatkajcie uszy z dzieciom, jeżeli z dziećmi teraz jedziecie. Bo właśnie w roku 80 powstał największy przebój Izabeli Trojanowskiej Wszystko, czego dziś chcę. I ten numer wywołał szok. Co ciekawe, tekst do tego numeru napisał Andrzej Mogielnicki, gdy przebywał w hotelu ze swoją ukochaną. No i Izabela Trojanowska po raz pierwszy na żywo zaśpiewała tę piosenkę na festiwalu w Opolu właśnie w 80 roku i nie była świadoma, o czym ona śpiewa. A się okazało, że ta piosenka jest bardzo erotyczna, z erotycznym podtekstem. Ludziom szczęki opadły po tym występie, bo to jest hymn wyzwolonej seksualnie kobiety. I dopiero po wielu latach Izabela Trojanowska przyznała, że ona nie wiedziała, o czym śpiewa, że gdyby wiedziała, że to jest piosenka właśnie o tym, to ona by z nią nie wystąpiła w Oporu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to przeżyjmy to jeszcze raz. Wsłuchajcie się w tekst. Może zinterpretujcie go na swój sposób. A tak poza tym, słuchajcie, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Miłosnych Uniesień. Czy to jest przypadek, że jak ten numer gram właśnie dzisiaj? Prawdopodobnie tak. Izabela Trojanowska w SK2.

0: Już jutro nasze superbohaterki zaczynają walkę. Wiki Gabor w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. No już jutro polskie siatkarki ruszają na Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Jutro pierwszy mecz o godzinie 18. Zagrają z Węgrami, a w kolejnych dniach z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. Także słuchajcie, trzymamy kciuki. Niech nasze siatkarki pokażą, że na Euro da się rozegrać więcej spotkań niż tylko mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
1: SK2. Reklama.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do Zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
3: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Bikowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
6: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
5: A wyżywienie będzie?
6: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
5: Kiedy?
6: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
5: A gdzie zgarnąć bilety?
6: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
7: 5 zł za metr kwadratowy płytek? Nie wierzę. Ja też myślałem, że to niemożliwe, ale byłem tam, stary, widziałem na własne oczy. Na składzie fabrycznym u producenta ceny są naprawdę szokująco niskie. Mają ogromny wybór płytek podłogowych i ściennych i najniższe ceny w regionie. Skoro tak, to jadę po łazienkę. Pośpiesz się, bo trwa wielka akcja wyprzedażowa. Nastanie około 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek i ponad 2000 wzorów. Wszystko do natychmiastowego odbioru. Skład fabryczny Kiermasz Płytek Końskie, ulica Górna 3. www.kiermaszpłytek.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: SkyTrust. Prestiżowy adres dla tych, którzy sięgają wyżej. Wnętrza zaprojektuj Paprocki i Brzozowski. Wejdź i zobacz je w pierwszym etapie. Najwyższej jakości materiały, 4 windy, automatyczne drzwi kapsułowe, reprezentatywne lobby i panorama miasta. Ten adres zobowiązuje. SkyTrust nadaje nowy rytm życia w Kielcach. Marzenie? Nie. Już cel. Wejdź na stronę skytrust.pl. Trust Investment. Twój deweloper.
10: I po reklamie.

0: ONA w Radiu SK2. Zbliża się godzina 18 i jak zawsze w piątek o tej porze, na rozpoczęcie weekendu, mamy 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Czas na nowe notowanie gorącej po 20.
1: Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co sprawić dzieciakom na epickie pożegnanie wakacji?
5: Wejściówkę na nocowankę ze Stitchem i Minecraftem w parku trampolin Happy Jumper w Galerii Echo.
4: A wyżywienie będzie?
5: Pewnie! Będzie pizza, słodko-słony bufet i napoje non-stop. Będzie piniata i nocny chowany.
4: Kiedy?
5: 28 sierpnia od 20.30 do 9 rano. Dzieciaki bezpiecznie się bawią, a my mamy wolny wieczór.
4: A gdzie zgarnąć bilety?
5: Na kielce.happyjumper.pl. Wkrocz w nowy rok szkolny z uśmiechem z parkiem Happy Jumper.
6: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
7: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz. Cena z aplikacją złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 2,49 za kilogram. Ciasto malinowa chmurka. Cena z aplikacją 36,99 za kilogram. Cena przed obniżką 45,99 za kilogram. Społem. Jakość wyższa od ceny.
10: I po reklamie.
11: Jest 18 News SK2, Anna Łobocka. Katastrofa lotnicza Wielkopolska.

0: W Polsce w Lesznie w okolicach tamtejszego aeroklubu rozbił się szybowiec. Pilot zginął na miejscu. Do tragedii doszło po 16:00. Na miejscu trwa akcja służb. Zostaną doprowadzeni do prokuratury i usłyszą zarzuty. Chodzi o 3 mężczyzn zatrzymanych po nocnej obławie wiodłowej na Podkarpaciu. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, mogą mieć oni związek z ujawnionymi nielegalnym laboratorium narkotyków. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym. W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
1: Gorąca Polska 20. Radio SK2.
2: No i powiem wam, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór na rozpoczęcie weekendu. Mam 20 waszych ulubionych polskich hitów, na które przecież sami głosowaliście na sk2.pl. No i taki mały jubileusz dzisiaj mamy, bo to jest 80. notowanie gorącej polskiej 20. Także poświętujmy przede wszystkim początek wakacyjnego weekendu. Na miejscu 20 hymn męskiego grania Ta trasa robi teraz ost na lotnisku Bemowo w Warszawie i gra na miejscu 20. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Marisa w Radiu SK2, miejsce 19 gorącej polskiej 20. Gramy wasze ulubione polskie numery i odkrywamy nowości. To może być hitem ostatnich dni wakacji. W Stanach wydała nowy numer. Ta artystka już jutro zagra w Gdyni na obchodach stulecia tego miasta na Molo Południowym o godzinie 20. No ale niestety nie każdy będzie mógł na ten koncert wejść, bo to impreza tylko dla posiadaczy karty mieszkańca Gdyni. Jeśli takiej karty nie macie, no to niestety trzeba sobie na szybko jakiegoś znajomego z taką kartą znaleźć, albo poczekać na 4 września i koncert Sanach na PGE Narodowym. A teraz posłuchajmy jej nowego numeru. Jak Sanach sama mówi o tym kawałku, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni, tańczy, śpiewa i porywa w rejs. No to wsiadamy na pokład. Sanach z hitem Kapitan. I już teraz premierowo na antenie Radia SK2 w propozycjach do gorącej polskiej 20.

0: się dobrze.
1: Ale to szybko wchodzi do głowy BRO, chyba z najbardziej polskim numerem, jaki ostatnio powstał, bo o nas wszystkich, bardzo patriotyczny kawałek, a my takie numery mamy dla was w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. BRO przed chwilą zagrał na miejscu 17 gorącej polskiej 20, a na 16 artyści, którzy walczą o tego legendarnego bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu. Już we wtorek Kuba i Kuba wystąpią z hitem Stygnie Lato w walce o tę legendarną nagrodę, no i przyznali dzisiaj w naszym studiu, no, że marzy im się przygarnąć tego ptaszka do siebie do domu.
2: To jest oczywiście nasze marzenie, ale są tak cudowni artyści, że ciężko będzie na pewno rywalizować w tym konkursie, choć no wiadomo, że liczymy, że może coś.
3: No ale jakby się udało, no to chyba papier, kamień, nożyce, co? Tak jak zawsze.
2: My zawsze to stosujemy właśnie, że tydzień w tydzień, natomiast no teraz u Franka długo już stoi jedna z nagród, więc trzeba było się podzielić znowu.
3: Ja tylko chciałem powiedzieć, że Opera Leśna to jest w ogóle też miejsce, w którym my czujemy po prostu, że to jest coś wielkiego, więc ta nagroda i Opera Leśna i to wszystko, to no nie możemy się doczekać w ogóle tego występu.
1: A my razem z nimi zobaczymy ich już na scenie w najbliższy wtorek na Top of the Top Sopot Festiwalu w Operze Leśnej. Wykonają właśnie ten numer. Trzymamy mocno kciuki. SK2 też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu. A teraz panowie grają na miejscu 16 gorącej polskiej 20. To jest SK2.

0: Szczona i Nita nie będą na cały czas, ale myślę, że długo się utrzymają w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To było miejsce 15, a teraz podrzucamy kolejną nowość i kolejny numer, który powalczy o bursztynowego słowika na Top of the Tops pod festiwalu. Kilka minut temu graliśmy kawałek Stygnie Lato od Kuby i Kuby, a teraz kolejni artyści, którzy walczą o tę legendarną statuetkę w Operze Leśnej, to Emo i Sarsa. Oni połączyli siły, nagrali wspólnie numer Zostań. Wpadli do studia SK2 i trochę o tym kawałku opowiedzieli.
1: Ta piosenka, jak ją pierwszy raz usłyszałam, jak się zaczęłam nagrywać, to dla mnie ona płynęła razem ze mną. To ciężko mi jest opisać słowami, ale mnie dosłownie ten utwór chwyta za serce i ja jak go śpiewam, to drżącym głosem. To będzie dla nas ultra miłe i wyróżniające, że my będziemy mogli się też tymi emocjami podzielić w Sopocie 25 sierpnia z publicznością, bo co innego to jest praca w studiu, a kiedy wychodzisz na scenę i zaczynasz

0: po prostu na żywych emocjach i dla żywego organizmu przed sceną, no to dzieje się magia.
1: No to poczujmy teraz te emocje, taki wstęp do Top of the Tops od festiwalu, do walki o legendarnego bursztynowego słowika. Emo i Sarsa z hitem Zostań na piątkowe uspokojenie. Ten numer właśnie ląduje w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2.
2: Co jeśli ja zostanę z tym sam?

0: 13 w tym tygodniu dla Margaret. To jest gorąca polska 20 w Radiu SK2. No i dzisiaj robimy już taką rozgrzewkę, próbę generalną przed Top of the Top, co pod festiwalem. Święto polskiej muzyki rusza już w poniedziałek. No i my wam zdradzamy smaczki. Na tej imprezie będzie też Margaret. Co dla nas szykuje?
1: Na pewno też powiem piosenkę Prima Ballerina, czyli mój najnowszy singiel, i to będzie premierowe wykonanie, ale też ostatnio myślałam sobie długo i okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo, dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
0: My też będziemy na sopockiej scenie, będziemy wam przekazywać te emocje z Top of the Top Sopot Festiwalu. Za chwilę gramy dalej. Na miejscu 12 czeka już Artur Rojek.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Eduszo 200 gramów, 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
5: I po reklamie.
6: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Wiktor Waligura idzie w górę w gorącej polskiej 20. Radia SK2 tym razem zatrzymał się na miejscu 11, a ja mam dla was kolejną nowość. Tym razem Liwka przejmuje naszą antenę. Tę artystkę znacie na przykład z hitu Obejmuje noce. Teraz stworzyła numer, który klimatem bardzo dobrze pasuje do wieczornej jazdy samochodem. Co Liwka na to?
1: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy.
0: Są rzeczy ważne i ważniejsze. Zamiast robić prawko, Liwka była zajęta robieniem hiciorów i dobrze jej to wychodzi. Teraz ma nowy numer, który sama wam zapowie.
1: Zapraszam serdecznie do odsłuchania piosenki, która już trochę przysiedziała w szufladzie, nad którą trochę potu wylałam i pewnie łez też, no, ale mam nadzieję, że tak samo jak ja pomyślicie, że było warto. I jestem bardzo ciekawa tego, o czym dla was jest ten numer. Ja sama nie chcę mówić, o czym jest, żebyście to wy pierwsi dali mi znać. Także dawajcie znać, mam nadzieję, że się spodoba.
0: Liwka, poza tobą nic, premierowo w SC2.

Na pewno nie ostatni raz w naszym notowaniu. Wiktoria Kida w Radiu SK2, która w zeszłym roku zachwyciła całą Polskę hitem Oj Dziewczyno, z którym wystąpiła nawet na Top of the Top Sopot Festiwalu. No a teraz idzie za ciosem, nagrywa nowe numery. Co mi tam na miejscu 9 gorącej polskiej 20? Za chwilę wasza ulubiona ósemka. Wśród nich, wśród tych najlepszych hitów tego tygodnia, będzie m.in. wakacyjne Mango od Sylwii Grzeszczak.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kochanie, może byśmy zrobili remont łazienki i nowy taras?
8: Słońce, wiesz, ile kosztuje tyle metrów kwadratowych płytek?
7: Wiem, nawet poniżej 10 zł za metr.
8: Niemożliwe.
7: Na Kiermaszu Płytek wszystko jest możliwe. Ponad 500 tysięcy metrów kwadratowych płytek podłogowych i ściennych w tysiącach wzorów dostępne od ręki, a ceny szokująco niskie.
8: Sprawdźmy to.
7: Skład fabryczny Kiermasz Płytek, Końskie, ulica Górna 3. Kiermasz

0: Krytek.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Uwaga, uwaga, teraz ważne info. Po raz 23 Kielce spełniają marzenia małych pacjentów Kieleckiego Szpitala Dziecięcego. Spotkajmy się w Amfiteatrze Kadzielnia na superkoncercie z gwiazdami. Zagrają dla was Roxy, Patrycja Markowska i Liber. A to wydarzenie już 5 września. A trochę wcześniej, bo 28 sierpnia o 19.30 w kinie letnim w Sielpi koło Końskich odbędzie się wydarzenie dla fanów rock'n'rolla. To będzie ogólnopolski zlot fanów rock'n'rolla.
5: Gorąca. Polska 20 Radia SK2.
6: Co tydzień w piątek wieczorem anteną SK2 rządzą wasze ulubione polskie hity, na które głosowaliście na sk2.pl, a my ze swojej strony dorzucamy najlepsze nowości. Za chwilę świeży kawałek od modelek. To są ekspertki w robieniu wakacyjnych numerów i teraz też tak jest. Łukasz Zduńczyk, witajcie, 2 po 19. Jeśli sił już wam po tym tygodniu brakuje, to męskie granie wami się teraz zajmie.
5: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
6: Ta ekipa w ten weekend zatrzymuje się na lotnisku Bemowo w Warszawie.

0: nie ma wakacji. Bez wakacyjnego hitu Sylwii Grzeszczak. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Sylwia Grzeszczak jest teraz na wakacjach. Tym się chwali w mediach społecznościowych. Chyba gdzieś na południu Europy. Jest piękne słońce, piękne morze, palmy. Żyć nie umierać. Na robieniu wakacyjnych hiciorów znają się też modelki. Pamiętacie wakacje 2 lata temu? Wtedy to było hitem.
1: Nie lubię melanży, chyba że z tobą. Nie palę, chyba że z tobą. Leżę na plaży, ty leżysz obok.
0: Macie moje słowo, że warto posłuchać tego numeru, bo to jest naprawdę dobry hit, zwłaszcza na piątkowy wakacyjny wieczór. Modelki, każdy twój ruch, premierowo w gorącej polskiej 20 Radia SK2.

Gibbs i Ego. To jest gorąca polska dwudziestka w Radiu SK2. Za nami miejsce piąte i wakacyjny wieczór można spędzać na dwa sposoby. Tak na spokojnie, tak jak no, to nam przed chwilą chłopaki zaprezentowali, albo w sposób mocno imprezkowy. I taką propozycję z kolei ma dla nas Bryska, która teraz wydała nowy numer. Trochę melancholijny, bo śpiewa o rozstaniu, ale naprawdę dobrze się tego słucha. A ten bas pobudzi nawet najbardziej zmęczonych tym tygodniem. Bryska i Szklane Oczy. Premierowo na antenie SK2.

0: miejsce czwarte gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Sarsa, która już we wtorek powalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festiwalu razem z duetem Emo. Jak Sarsa zareagowała na nominację?
1: Frajda. Wiesz, sama nominacja jest już wielkim wyróżnieniem, więc każdy artysta lubi, jak się go czasami, wiesz, poklepie po ramieniu i powie, że to, co zrobił, jest fajne i że zasługuje na jakieś, na nominację chociażby.
0: Wy też możecie poklepać Sarsę po ramieniu, głosując na jej numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2 i także na ten numer, który przed chwilą usłyszeliście. A na miejscu trzecim podium dzisiejszego notowania otwiera duet, który też wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie w poniedziałek. Już nie w walce o bursztynowego słowika, ale jako wielkie gwiazdy to Dawid Kwiatkowski i Margaret. Z brązowym medalem dzisiaj w Radiu SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i

Radiem SK2 możecie się wczuć w klimat święta polskiej muzy, festiwalu w Sopocie, który startuje już w poniedziałek. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim Sanach, która jutro zagra koncert z okazji stulecia Gdyni. Przypomnę, wstęp mają tylko ci, którzy posiadają kartę mieszkańca tego miasta. A w Radiu SK2 tego numeru może słuchać każdy. ITP i TD, miejsce drugie.

Sanach kończy tydzień z dwójeczką. To jest gorąca polska dwudziestka w Radiu SK2. A teraz czas na wasz ulubiony polski hicior. Zdecydowaliście w głosowaniu na sk2.pl, że potrzebujecie czegoś romantycznego na wakacyjny wieczór we dwoje. No i proszę bardzo, waszym ulubionym hitem tego tygodnia jest Tylko kochaj mnie od Zali. Zalia poleca ten numer jako piosenkę do pierwszego tańca na weselu. Myślę, że się sprawdzi. Jest klimat. Zalia, Tylko kochaj mnie. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki.

0: Zaria wie, co mówi. Ten numer pasuje jako piosenka do pierwszego tańca. To numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Zaria teraz pracuje nad nową płytą, a jutro będzie można ją usłyszeć na żywo. Zaria zagra na wielkim finale tegorocznego męskiego grania na lotnisku Bemowo w Warszawie, a teraz zagrała na szczycie listy hitów Radia SK2. Czy tutaj się utrzyma? To jest wszystko w waszych rękach. Nowa gorąca polska dwudziestka, jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej. Tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
8: To zależy.
7: Czyli?
8: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
7: Serio?
8: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
7: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
8: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
7: I to wszystko na jednej uczelni?
8: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
7: To właśnie studia, których szukałam.
8: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: I po reklamie.
12: Najlepsze polskie hity.
13: Polskie hity.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity na piątkowy wieczór w długiej trasie na wakacje. Polecamy się serdecznie i do wieczornego nic nie robienia. Także po godzinie 20 na pewno Warius Manx czy Edyta Bartosiewicz. 100% polskiej muzy macie to tylko na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Mamy coś dla miłośników lotów spadochronowych, bo już od dziś ruszają 37 Mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy na celność lądowania.
11: Na lotnisku będzie można oczywiście porozmawiać z zawodnikami, ponieważ będziemy mieli zawodników ze Szwecji, ze Stanów, ze Słowacji, z Ukrainy. Będzie można zobaczyć, jak się układa spadochron. Nie jest to jakaś tam trudna sztuka. Dowiedzieć się również na temat skoków spadochronowych.
10: Mówi Kamila Walczak.

0: 14 metrów wysokości.
1: Opowiada właściciel obiektu Hubert Olejarz. A jeśli macie ochotę wybrać się na spacer, to dobrym miejscem będzie na przykład Aleja Miniatur w Sabaci Krajno.

0: SK2 Kielce.
1: Żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.